wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.

Yeah. Thank you, DJ.

0: News. Madonna po raz kolejny przypomina, że jest królową popu. To właśnie ona królowała podczas gali MTV Video Music Awards i trochę więcej na ten temat za moment. Będzie też spotkanie z polską artystką, która właśnie świętuje 30-lecie na scenie. Świętuje oczywiście na scenie. Jestem przekonany, że każdy z Was zna przynajmniej jeden jej hit. Tu Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
1: SK Music News.
0: To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions 2 i za duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. No zresztą panie wystąpiły razem na scenie. Madonna swoim show otwierała tę galę, a oprócz Sabriny dołączyła do niej także Charlie XCX. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się także dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, m.in. za piosenkę roku, czyli za hit pod tytułem Swim. 2 nagrody powędrowały do Ariany Grande. Jedna z nich to wyróżnienie za najlepszą piosenkę tegorocznego lata. Tu wygrał singiel Hate That I Made You Love Me. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki. Ją znacie z anteny Radia SK choćby z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Taylor dostała pierwszą w historii nagrodę Artist Director Honors za swoją działalność reżyserską. Wygrała też w kategorii Najlepszy teledysk roku. Tu doceniono klip do hitu The Fate of Ophelia. Podczas gali odbyła się także premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero. No i Taylor sama wyreżyserowała ten klip, a grają w nim Colin Farrell oraz Dakota Johnson, której nie zabrakło także na gali. To ona wręczyła Taylor jedną z nagród. Podczas gali w Los Angeles oprócz wspomnianej na początku Madonny z Sabriną Carpenter i Charlie XCX wystąpiło jeszcze wiele innych gwiazd, m.in. Shabu Z, Lisa czy Sienna Spyro. Byli także Ray, Teddy Swims i Sombre, którzy wykonali piosenki George'a Michaela. Nie zabrakło także muzycznego hołdu dla Dolly Parton, która zmarła kilka tygodni temu.
1: SK Music News.
0: Wspominałem o nowości od Taylor Swift i tutaj dobra wiadomość, bo jej nowy hit Patient Zero możecie już regularnie usłyszeć na antenie Radia SK. Zaraz po premierze trafił na naszą playlistę, no bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jedna z 4 premierowych piosenek, jakie dostaliśmy od Taylor w ramach reedycji jej albumu The Life of a Showgirl. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. No, wprawdzie internet mocno się podzielił, bo część Swifties jest zachwycona nowościami, a inni piszą, że nowości brzmią jak dzwonki do telefonu i zarzucają wokalistce brak kreatywności. No, ale fakt faktem, zainteresowanie jak zawsze w przypadku tej artystki jest olbrzymie.
1: SK Music News.
0: Miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity.

0: teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
1: SK Music News.
0: 30 lat na scenie, a tak naprawdę to 40, jeśli zaliczymy jej dziecięcą karierę. Teraz w magazynie muzycznym o Natalii Kukulskiej, która rozpoczęła właśnie swoją jubileuszową trasę koncertową pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? 30 lat temu ukazał się jej pierwszy dorosły album. Była to płyta Światło. Teraz Natalia postanowiła wrócić zarówno do hitów Stay, jak i z kolejnych płyt, no i ruszyła w turnę po Polsce. Pierwszy koncert odbył się w niedzielę w katowickim Nosprze. Najbliższa niedziela to koncert w szczecińskiej Filharmonii. A potem jeszcze cała jesień w trasie. Artystka pojawi się m.in. w Gdańsku, w Poznaniu, w Krakowie, w Warszawie czy we Wrocławiu. 30-lecie kariery to dobry moment, by trochę powspominać, a od tego jest mój cykl wywiadów Mój Pierwszy Raz. Natalia Kukulska to bohaterka jednego z odcinków.
1: Mój Pierwszy Raz.
0: Mój Pierwszy Raz na scenie.
2: O, na scenie Mój Pierwszy Raz. Myślę, chyba wiem. To był koncert charytatywny na AWF-ie. Ja nie śpiewałam jako dziecko, nie koncertowałam, nie śpiewałam na scenie, ale zrobiliśmy wyjątek ze względu właśnie na charakter tego koncertu. No i jako tylko przygodę dodam, że miałam bardzo śliskie buty, bo to były buty kupione do stroju na komunię moją i się poślizgnęłam, upadłam i moja babcia, która siedziała na widowni, mówi: Jezu, co ona teraz zrobi? A ja podobno, bo trochę już mi się zatarła ta pamięć, podobno usiadłam na podłodze, zaczęłam machać nogami i pani obok mojej babci powiedziała: o wow, jaki ona ma układ choreograficzny. Taki był pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Pierwszy muzyczny idol. Tu musiałabym chyba postawić na Olivia Newton-John. Wokalistkę australijską, która zasłynęła głównie z musicalu Grease, ale również nagrywała płyty w latach właśnie 80. w Stanach Zjednoczonych. Była niezwykle popularna i wszyscy chcieli wyglądać, śpiewać i w ogóle zachować się jak Olivia Newton-John. Więc pierwsza chyba była ona.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Pierwszy raz na czyimś koncercie. Niestety nie umiem tego powiedzieć, ale prawdopodobnie był to koncert mojej mamy, gdzieś tam przy okazji, nawet w błogiej nieświadomości. A taki, który pamiętam, nie wiem, co było pierwsze, natomiast wchłonęłam koncerty i muzyka na żywo zawsze dostarcza innych emocji. Natomiast widocznie na tyle one były silne, że nie umiem powiedzieć, czyj to był pierwszy.
0: Mój pierwszy dziecięcy hit.
2: Mój pierwszy dziecięcy hit. Ja teraz tutaj wymijająco nie powiem, że to są te piosenki, które ja śpiewałam, bo wiadomo, że pierwszą piosenkę, którą nagrałam ja, to jest Co powie tata, ale pierwsza piosenka, którą już jako dziecko słyszałam tuż przede mną, była Akademia Pana Kleksa. I pamiętam, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. A zaraz po Akademii Pana Kleksa, w bardzo bliskim czasie, już była moja piosenka i w ogóle to był taki czas dobry dla fonografii i dla dziecięcej. Dzieci naprawdę miały bardzo duży wybór gwiazd swoich, piosenek i rzeczywiście tych płyt wychodziło wtedy bardzo dużo.
0: Mój pierwszy dorosły hit.
2: Mój pierwszy dorosły hit. Jeśli znowu miałabym odnieść to do siebie, no to chyba pierwszym dorosłym moim hitem, takim prawdziwym, to była piosenka Światło czuła, czyli 96 rok. Światło nosisz je w sobie. Światło nie zgaśnie, choćbyś chciał. A jeśli chodzi o taki hit innego wykonawcy, to myślę, że to był Thriller Michaela Jacksona. Pamiętam, jak jeszcze w Czechosłowacji kupiłam sobie jego płytę winylową i właśnie tam był ten hit, o którym mówię.
0: Mój pierwszy raz, gdy nagrałam piosenkę do filmu.
2: Pierwszy raz nagrałam piosenkę do filmu, to był Herkules, Ani Słowa. Co to nie ani słowa, Asio. Co z tego każdy się dowie, o. Która jest urocza, 97 rok albo 8. wcieliłam się w Meg i nawet nagrałam do tego taki teledysk stylizowany w tych klimatach greckich. Natomiast miałam tę przyjemność, że nagrałam trochę tych piosenek do filmów dziecięcych, zarówno i Trefliki, i Elena Zawaloru, i z Andrzejem Piasecznym, Jesteś blisko mnie, czyli Magiczny miecz. Mam trochę i Muminki, mam trochę tych dziecięcych. Zresztą uwielbiam filmy animowane dla dzieci.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam złotą płytę.
2: Złotą płytę pierwszą dostałam za moją płytę dziecięcą Natalia, którą nagrałam w wieku 10 lat. I pamiętam, że wręczała mi ją Maria Szabłowska w programie telewizyjnym, chyba Stare, Nowe, Najnowsze, który dotyczył wydarzeń kulturalnych, muzyki. I pamiętam, że wtedy ona przyprowadziła ze sobą do studia wyjątkowo córkę, która chciała mnie poznać, mnie jako tak zwaną gwiazdę dziecięcą.
0: Mój pierwszy raz na festiwalu w Opolu.
2: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu to byłam prywatnie. To znaczy zabrał mnie mój tato, który był wtedy kierownikiem muzycznym festiwalu. I ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja tam mu tylko towarzyszyłam, ale mogłam sobie obserwować tych wszystkich wykonawców. Pamiętam, że wtedy bardzo był popularny zespół Papa Dance. Ale oczywiście występowały już Notuzy i Małgosia Ostrowska i pamiętam nawet Edytę Górniak, która śpiewała wtedy utwór Zły chłopak. A ja sobie tylko to tak z zewnątrz obserwowałam i tak sobie marzyłam, że może i ja kiedyś. I w zasadzie po tam kilku latach miałam tę szansę, bo chyba mój debiut w Opolu był jak miałam jakieś 19 czy 18 lat.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam Fryderyka.
2: Fryderyka dostałam razem z Markiem Napiórkowskim za album Szukaj w snach z kołysankami dla dzieci. To w kategorii muzyka dziecięca i młodzieżowa. Bardzo nas zaskoczyła ta w ogóle nominacja i później ta nagroda, ale uważam, że to jest fajnie, żeby patrzeć jeszcze na tę muzykę dla dzieci pod tym kątem właśnie artystycznym, żeby dawać jej wyróżnienia, bo raz ta nagroda w tej kategorii była przyznawana, raz nie, ona znikała, a ja uważam, że naprawdę warto doceniać te płyty, bo dużo, dużo ciekawych rzeczy powstaje. Niemniej jednak to był mój pierwszy Fryderyk i Marka Napiórkowskiego również pierwszy, pomimo tego, że każdy z nas miał sporo wcześniej różnych nominacji, więc śmialiśmy się, że dopiero musieliśmy razem coś zrobić, żeby Fryderyka odebrać.
0: Mój pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem.
2: Pierwszy raz w duecie z Fryderykiem Chopinem to był rok 2010, kiedy zostałam zaproszona do jazzowego koncertowego projektu Nasz Chopin Współczesny. I wtedy zaśpiewałam pieśni, między innymi Życzenie czy pieśń litewską, ale również zadaniem było napisanie słów do tematów chopinowskich. Natomiast skład był jazzowy, to był koncert i tak mnie rozkochał ten projekt, że pomyślałam, że kiedyś do niego wrócę i tak też się stało. W 2020 roku już spełniłam swoje największe marzenie, czyli nagrałam płytę symfoniczną właśnie do tematów Fryderyka Chopina. Oczywiście nie byłabym tak odważna sama, zaprosiłam wspaniałych twórców, którzy zrobili aranżacje i napisałam również teksty i również zaprosiłam artystki do napisania tekstów, więc taki projekt bardzo duży, pracochłonny, niełatwy, no ale przede wszystkim szczęśliwy dla mnie, bo odebrałam podwójną platynową płytę, trafił do serc słuchaczy i to jest dla mnie największa nagroda.
3: Samotnością jestem ja.
0: Moja pierwsza duża trasa koncertowa.
2: Pierwsza duża trasa koncertowa to chyba trasa przy płycie Puls, czyli mojej drugiej płycie, bo te piosenki rzeczywiście hulały wszędzie. W biegu, im więcej ciebie, tym mniej, czy ona jest. No te utwory rzeczywiście były królowały na pierwszych miejscach list przebojów i wtedy zorganizowano mi taką trasę, gdzie te były koncerty i w pięknych, dużych salach, i nawet w halach. Cieszyły się one dużą popularnością i pamiętam największy swój szok, że spotkaliśmy się z zespołem już przy busie, przydzielono mi ochronę osobistą. Mówię, ale jak to? No i rzeczywiście okazało się, że szał był taki, że się ona przydała. Czułam się normalnie jak Michael Jackson.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Wpadka koncertowa. O, bywały różne. Oczywiście zazwyczaj to są jakieś techniczne sprawy, chociaż wpadka pod tytułem upadka też była, bo upadek był, bo i się raz but w obcas został w jakiejś szczelinie i weszłam bez buta. No bywały takie sytuacje, ale chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy, tak po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Natalia Kukulska, która, przypomnę, ruszyła w jubileuszową trasę koncertową po Polsce. A więcej rozmów z gwiazdami znajdziecie też na sk.pl i w podcastach w naszej radiowej apce. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
3: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
3: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
3: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
3: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
3: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
3: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
3: Na pewno numer "Jak pies", tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer "Gdyby nie ty" jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
3: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
3: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
3: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
3: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki. Wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
3: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła. Kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich, Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic tak, bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka tak przychodzi.
3: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
3: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru. numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
3: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
3: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
3: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
3: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
3: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
3: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
3: Tak jest, projekt rośnie i czuję, że na bogato. I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą Krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
3: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
2: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Węglowy gigant na zakręcie, jaka przyszłość czeka lubelski węgiel Bogdanka. O trudnej sytuacji w kopalni, dziś w magazynie. Zostańcie z nami.
2: SK Lublin.
4: Ostatnie posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw ochrony lubelskiego węgla Bogdanka przyniosło gorącą dyskusję na temat trudnej sytuacji finansowej i przyszłości jednego z najważniejszych zakładów wydobywczych w Polsce. Przez lata kopalnia była uznawana za perłę w koronie krajowego górnictwa ze względu na wysoką efektywność, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz brak konieczności korzystania z państwowych dotacji. Dzisiaj jednak spółka zmaga się z drastycznym spadkiem zysków i redukcją etatów. Sprawą zajęli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele związków zawodowych.
5: Jesteśmy po posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw obrony lubelskiego węgla Bogdanka. Spotkanie prawie dwugodzinne, spotkanie kilkustronne, bo zarząd lubelskiego węgla Bogdanka, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i samorządowcy, ale również może przede wszystkim posłowie, którzy dzisiaj przyjechali, aby wysłuchać tego, jak wygląda obecna sytuacja lubelskiego węgla Bogdanka. Ja tylko przypomnę, że zareagowaliśmy na słabą kondycję, wręcz pogarszającą się kondycję niemalże rok temu, bo w lutym 2025 roku założyliśmy zespół parlamentarny ponad podziałami politycznymi. Posłowie ze wszystkich opcji parlamentarnych dochodziły do nas już wówczas informacje, przede wszystkim od związków zawodowych, że sytuacja lubelskiego węgla jest niepokojąca. To był luty 2025 roku. Dzisiaj mamy końcówkę września i ta sytuacja już nie jest niepokojąca. Ta sytuacja jest katastrofalna. To jest szorowanie po dnie dosłownie lubelskiego węgla Bogdanka. To jest wyzyskiwanie przez ENE, przez głównego udziałowca, głównego właściciela spółki Bogdanka. To wręcz trzeba powiedzieć, poprzez różnego rodzaju decyzje polityczne dochodzimy do sytuacji, kiedy Bogdanka jest drenowana, kiedy jest traktowana jak bankomat dla Enei. Bogdanka, która pokazuje, że jeżeli trzeba, to jest w stanie pracować. Pracownicy generują zyski, a te zyski i ten kapitał, który można powiedzieć jest zgromadzony, jest wykorzystywany, jest drenowany przez Enei. O tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy. Jakie zabiegi zarząd spółki lubelskiego węgla poczynił w kierunku takim, aby zwiększyć ceny sprzedaży węgla przede wszystkim dla Enei, ale nie tylko dla Enei. Jakie działania podejmuje zarząd? Bo to trzeba powiedzieć jasno, zarząd jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje spółka. Natomiast inną kwestią są decyzje polityczne. Tych decyzji politycznych domagamy się jako wszyscy parlamentarzyści ziemi lubelskiej, parlamentarzyści, którzy biorą udział, pracują w zespole parlamentarnym do spraw obrony Bogdanki, bo tej Bogdanki trzeba, szanowni państwo, bronić przede wszystkim dlatego, że to jest bezpieczeństwo energetyczne, to są miejsca pracy, kilka tysięcy miejsc pracy i niestety dzieje się to w moim przekonaniu za chwilę państwo posłowie wypowiedzą się i swoje zdanie przedstawią. Między innymi dlatego, że mamy taką, a nie inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, więc począwszy od Zielonego Ładu pod całą tą wariacką klimatykę polityki Unii Europejskiej, klimatyczną, która dąży do tego, żeby zamykać kopalnie, zamykać wydobycie węgla, ograniczać wydobycie węgla i tak można powiedzieć jak plastrami, salami. Lubelski Węgiel Bogdanka niestety do tego zmierza, aby zakończyć wydobycie węgla kamiennego w Bogdance. Jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo krytycznej. Podejmujemy decyzję, aby wspólnie ponad podziałami politycznymi doprowadzić do sytuacji takiej, aby politycy w Warszawie zmienili swoje decyzje, zmienili decyzję, aby Lubelski Węgiel Bogdanka mógł dalej funkcjonować, aby zatrzymać miejsca pracy, a sytuacja pokazuje, że około 200 miejsc pracy już na przestrzeni ostatnich miesięcy, po prostu 200 pracowników straciło pracę w Lubelskim Węglu Bogdanka, między innymi ze względu na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną. Też z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że w kulturalny sposób byliśmy w stanie dzisiaj debatować pomiędzy stronami, zarządem, związkami i myślę, wypracujemy, nawet jestem przekonany, stanowisko przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska, aby to dotarło do pana premiera, że tutaj ta sytuacja naprawdę wymaga już interwencji no, najwyższej politycznej, a więc pana premiera Donalda Tuska. O tym też zapewne będą mówili moi następcy. Bardzo proszę, pani poseł Filipek Sobczak.
6: Drodzy państwo, Lubelski Węgiel Bogdanka chyba za tego rządu stanowi pewien element układanki. Układanki, która ma wypełnić dziurę budżetową, którą stworzyła koalicja 13 grudnia. Niestety, mamy naprawdę bardzo trudną sytuację, nie tylko w Lubelskim Węglu Bogdanka, ale to jest sytuacja trudna dla całego regionu. Dlatego, że dzisiaj podczas tego spotkania zespołu parlamentarnego do spraw obrony Bogdanki padało bardzo dużo pytań. Pytań dotyczących bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa regionu. Drodzy państwo, oczywiście padały pytania dotyczące płynności finansowej, dotyczące wydobycia węgla, bo możliwości przecież Lubelski Węgiel Bogdanka ma ogromne, a wydobycie ciągle spada. Oczywiście padały pytania dotyczące, tak jak już mówiłam, bezpieczeństwa pracowników i regionu. I chyba to, co jest najbardziej przykre, nie uzyskaliśmy rzetelnej odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi zarówno od zarządu, jak i wcześniej podczas różnych innych spotkań zespołu parlamentarnego, od ministerstw, od premiera. Tutaj pani poseł z pewnością o tym powie. Drodzy państwo, dla nas, jako mieszkańców województwa lubelskiego, Lubelski Węgiel Bogdanka stanowi poczucie bezpieczeństwa dla rozwoju, dla dynamicznego rozwoju tego regionu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Lubelski Węgiel Bogdanka zniknął jako spółka, która naprawdę była w świetnej kondycji finansowej. W tym momencie mamy drastyczny spadek zysków. Drastyczny spadek zysków. O tym trzeba bardzo głośno powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to zysk netto wynosił 5 milionów złotych. Natomiast w stosunku do 2023 roku to jest naprawdę ogromny spadek, ponieważ tam zyski można było liczyć na około 700 milionów złotych netto. Także jak widzicie państwo, naprawdę różnica jest kolosalna. Dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj w Lubelskim Węglu Bogdanka i pytamy zarząd o to, czy podjął realne negocjacje z grupą kapitałową Enea, czy odnośnie ceny węgla, czy podjął realne negocjacje z ministerstwem, czy odbyły się spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie spółki, czy odbyły się spotkania z panem premierem. I na te pytania oczekujemy odpowiedzi. Poprosiliśmy o odpowiedź oczywiście tutaj podczas spotkania, ale tak jak powiedziałam, odpowiedzi nie było. Poprosiliśmy o odpowiedź na piśmie. Jeśli tylko tą odpowiedź dostaniemy, jako parlamentarzyści od razu państwa poinformujemy. To są kluczowe pytania, które zadaliśmy zarządowi. My potrzebujemy takiej informacji od zarządu, ile ta spółka traci rocznie środków finansowych z uwagi na tą cenę, którą mamy, cenę węgla. Myślę, że to są ogromne kwoty i myślę, że zarząd powinien to przeliczyć. Każdy odpowiedzialny prezes, zarząd powinien taką informację mieć. Drodzy państwo, podsumowując, walczymy o lubelski węgiel Bogdanka, bo walczymy o ten region. Wiemy, że była to swego czasu spółka, która przynosiła zyski, która nie potrzebowała dotowania, kopalnia, która naprawdę jest kopalnią nowoczesną. Kopalnia, która zatrudnia ponad 5 tysięcy osób i chcielibyśmy, żeby te osoby wciąż miały stabilne zatrudnienie, żeby ta spółka miała możliwości rozwoju, żeby miała środki na inwestycje i żeby miała bezpieczne finansowanie tych inwestycji i wynagrodzeń. Tego oczekujemy, aby ta spółka mogła funkcjonować stale, bezpiecznie, wydobywać węgiel na takim poziomie, jaki był wcześniej. Strategia grupy kapitałowej Enea pokazuje drastyczny spadek wydobycia. To prowadzi, drodzy Państwo, do jednego wniosku, że obecny rząd ma plan na likwidację tej spółki i wydrenowanie wszystkich środków z tej spółki bezpośrednio do grupy kapitałowej Enei, a później jeszcze może do właśnie zasypania dziury budżetowej, z którą mamy do czynienia od paru lat, odkąd rządzi koalicja rządząca 13 grudnia. Dziękuję bardzo.
5: Pani Pasolica.
7: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w lubelskim węglu Bogdanka z całym zespołem parlamentarnym, ponad podziałami politycznymi, bo przyświeca nam wszystkim, parlamentarzystom ziemi lubelskiej, jeden cel, aby podjąć interwencję w kierunku uzdrowienia sytuacji w naszej kopalni. Jesteśmy zaniepokojeni oczywiście wynikami finansowymi za pierwszy kwartał, które są tuż nad progiem zyskowności i za pierwsze półrocze wynoszą 5 milionów, ale wszystko wskazuje na to, że rok zakończy się stratą oscylującą wokół 100 milionów złotych. Polski rząd robi wszystko i zapewniam Państwa, że posłowie ziemi lubelskiej z Koalicji Obywatelskiej są w stałym dialogu zarówno z ministerstwami, którym podlega spółka Enea, spółka większościowa lubelskich zakładów Bogdanka, jak również z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Energii. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby ustalić status quo sytuacji. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź z zarządu, dlatego też poprosiłam o to, abyśmy dostali pełną dokumentację, która będzie nam niezbędna do przedstawienia tej sytuacji w Ministerstwie Aktywów i w Ministerstwie Energii. Wysłuchaliśmy także w dialogu strony społecznej. Jesteśmy od tego, aby po pierwsze prowadzić dialog, aby faktyczny stan obecnej sytuacji Bogdanki faktycznie poznać tu na miejscu od najbardziej kompetentnych osób, a za takich uważamy zarówno zarząd spółki, jak i stronę społeczną reprezentowaną przez wszystkie obecne tutaj związki zawodowe. Dlatego, szanowni Państwo, po dzisiejszym spotkaniu możemy powiedzieć jedno, że lubelski węgiel Bogdanka potrzebuje wsparcia i interwencji. Mimo tego, że utrzymuje na zakładanym poziomie efektywność wydobycia węgla i mieści się w przewidywanych harmonogramach, wydobywa i sprzedaje ten węgiel niestety poniżej kosztów wydobycia, poniżej kosztów operacyjnych. Czyli jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, będzie to generowało trwałą nieefektywność spółki. O tym decyduje cena tony węgla, która jako cena referencyjna, przedstawiana nam jako cena rynkowa, obliguje spółkę Enea do właśnie kupowania węgla poniżej kosztów wydobycia. Dlatego rolą naszego zespołu jest po pierwsze alarmowanie strony odpowiedzialnej za prowadzenie takiej polityki, że taka sytuacja ma miejsce. Dlatego dopytywaliśmy zarząd spółki, czy na pewno podjął wszystkie dostępne narzędzia prawne, jakie posiada, zarówno wobec Enei, ale także wobec aktywów państwowych, które bezpośrednio nadzorują Enea, właściciela Bogdanki większościowego, który, jak wiemy, odbiera 80% tego węgla. Dlatego chcemy zapewnić, mieszkańców nie tylko powiatu łęczyńskiego, ale także całego regionu województwa lubelskiego, że nasza perła, jaką jest Bogdanka, efektywna, przynosząca dochody i niedotowana kopalnia węgla energetycznego, nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o jej byt, i na pewno nie ma tutaj żadnych działań podejmowanych na szkodę tej spółki. Znamy przyczynę i dołożymy wszelkich starań, aby ta cena węgla w przyszłych kontraktach była większa. Dlatego ja, jako posłanka, mogę zapewnić Państwa, że już skierowałam na podstawie tej wiedzy, którą mamy zarówno z dostępnych materiałów, jak i z zapewnień zarządu, skierowałam interpelację nie tylko do tych dwóch ministerstw, w których gestii i kompetencjach leżą te sprawy, ale także do premiera naszego rządu o niezbędną interwencję, a konkretnie o zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia rozporządzeniem ceny referencyjnej węgla, która pozwoli dalej spokojnie prowadzić działalność naszej kopalni, nie tylko wydobywczej, ale inwestycyjnej. Bo to jest klucz, aby kopalnia Bogdanka mogła funkcjonować bezpiecznie, a etaty były pewne i zabezpieczone. Musimy nie tylko wydobywać na poziomie około 8 milionów ton rocznie, ale musimy inwestować i na to kopalnia musi mieć środki. I jesteśmy przekonani, że lubelski zespół parlamentarny dołoży wszelkich starań, aby tak faktycznie się stało. I ta interwencja będzie z naszej strony już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu do podmiotów, które o tym zdecydują.
4: Posłowie zapowiadają, że temat Bogdanki wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Więcej o tym temacie przeczytacie na sk.pl.
2: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy m.in. o tym, jak wyglądały pogrzeby w epoce kamienia, o polskich megalitach, o tym, do czego używano maku i jego pochodnych w pradziejach oraz o najważniejszych stanowiskach archeologicznych na Lubelszczyźnie. O tym wszystkim Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
2: Eska Lublin.
8: Czym jest to ciałopalenie? To już teraz coraz bardziej częściej w naszych czasach stosowane, ale no, powiedzmy, czym to jest.
9: Znowu, odnosząc się do tych wielkich systemów religijnych, tak jak my archeolodzy postrzegamy to, musi to związać z jakąś ogromną zmianą taką w mentalności tych ludzi i w systemie tych systemów wierzeniowych, czyli odejście od tych bóstw pierwotnych, tonicznych, matriarchalnych, od tych związanych z Wielką Matką, w kierunku bóstw niebiańskich, byśmy powiedzieli, czyli w wielu już późniejszych religiach, wiemy co z mitów, mamy to bóstwo gromowładne, tak zwane, być może i też w kulturze Słowian też, prawda, wczesnych też mamy takiego boga, te bóstwa się różnie nazywały, my nie wiemy jak nazywano je w tamtych czasach, ale ma to pewnie związek z wierzeniami tymi solarnymi, czyli w potęgę słońca, boga, tego niebieskiego, które swoją mocą ogrzewało ziemię, wpływało na wegetację. Było ważnym takim dla tych społeczności. I w rytuale pogrzebowym to się właśnie wiąże z kremacją, czyli budowano jakieś stosy ciała zmarłych w odpowiednim jakimś takim ceremoniale, chociaż nie wiem, nie potrafimy tego tworzyć, były na tych stosach układane i kremowano je, a prochy albo wsypywano do specjalnych pojemników ceramicznych, albo czy innych organicznych, były składane w płytki, stosunkowo płytkich jakichś zagłębieniach w ziemi. W przypadku tych właśnie pojemników ceramicznych czasem, jak sądzimy, mogło nawet wystawać częściowo z powierzchni ziemi. Także były w pewnym stopniu dostępne być może dla tych żyjących, mogło to też mieć znaczenie rytualne dla późniejszych obrzędów, bo przecież tak jak i my teraz mamy rozmaite rytuały i religijne, ale też i rodzinne, społeczne, którym poddajemy się całkiem chętnie, prawda? I jest to też taka okazja po to, żeby się spotkać w moim towarzystwie, porozmawiać, spożyć wspólny posiłek. I zapewne w tych dawnych czasach traktowano te obrzędy podobnie. No, oczywiście składano jakąś ofiarę bóstwu, zresztą też w przestrzeni cmentarzy znamy różne dowody na to, że były one wizytowane, że odbywały się tam jakieś uczty rytualne, być może połączone ze śpiewami, z muzyką, bo też są rozmaite instrumenty, grzechotki proste, gliniane, czy tym podobne, które też miały swoje znaczenie w obrzędach religijnych, podobnie jak i w późniejszych czasach muzyka, prawda, różne formy muzyki. Także takie ślady takich właśnie zachowań my postrzegamy także na Lubelszczyźnie, na stanowiskach tych archeologicznych właśnie związanych z już epoką brązu czy epoką żelaza.
8: Wspomnijmy teraz, pani profesor, o takich najciekawszych zabytkach archeologicznych tutaj z okolic Lublina. Pamiętam na przykład mieszkańcy Lublina mogą kojarzyć taką miejscowość jak Krężnica Jara. Tam bardzo ciekawą rzecz znaleziono.
9: Naturalnie. Ale ja może też o kilku takich istotnych stanowiskach lepiej rozpoznanych i takich, no można powiedzieć, takich wzorcowych, które z Lubliny przypomnę państwu. No ta ich szczegół, ta ich rola, czy taka szczególna właśnie rola, no też wynika z tego, że one zostały lepiej przez nas zbadane, czy całkowicie, czy w dużym zakresie, czyli ta ilość informacji, którą z nich czerpiemy, no pozwala nam mocniej przeniknąć w te pradzieje i więcej powiedzieć o populacjach z tamtego czasu. No bez wątpienia z tych takich neolitycznych stanowisk, ale nie tylko, bo to jest taki rejon, gdzie mamy pewną ciągłość osadniczą, no należałoby wymienić te stanowiska z okolic Hrubieszowa, choćby Grudek. Grudek, który cykl stanowisk położonych na takiej wysokiej skarpie nadburzańskiej i praktycznie mamy tam pełne spektrum osadnictwa, no na pewno przynajmniej od neolitu, od epoki neolitu, aż po wczesne średniowiecze, bo też tutaj państwu przypomnę o grodzie, który znajduje się w Grudku, jednym z tych tak zwanych grodów czerwieńskich, a więc ten obszar był leżał w sferze zainteresowań różnych społeczności, no, powiedzmy od początku neolitu. Są też i starsze zabytki znane, ale ja mówimy o tym okresie, kiedy to osadnictwo ma charakter stały. Inne tego typu stanowiska, no tu pan wspomniał o Krężnicy, ale tu powiem, że cała seria stanowisk i osad, i cmentarzy jest na Płaskowyżu Męczowskim. Lementowice, Karmanowice, Wąwolnica, Las Stocki, Krężnica, oczywiście Jara. Ostatnich lat mamy też ciekawe tutaj takie stanowiska rozpoznane na tzw. skarpie doburzańskiej, Nikulin i Doburzek i inne tam takie punkty osadnicze, czy badane w ramach grantu naszego, takie badania robili jeden z naszych absolwentów. Te badania miały charakter też i nieinwazyjny, bo pozwoliły na przykład potwierdzić szereg takich osad o charakterze obronnym, no ale też takie osady o charakterze obronnym właśnie znamy i w Grudku takie właśnie urządzenia, powiedzmy sobie, te zabezpieczające badania magnetyczne wykazały i mamy tego typu obiekty, no właśnie z Płaskowyżu, choćby właśnie Lastowski czy Wąwolnica. A więc w pewnym momencie, również na Lubelszczyźnie, to jest już czas, powiedzmy tak, przełom 5-4 tysiąclecia, pierwsza połowa 4 tysiąclecia, pojawiają się osady o charakterze takim obronnym, fortyfikowanym. No one są też położone często na wyniesionych miejscach, czyli z natury obronnych, ale system rowów czy jakichś zabezpieczeń typu płoty też były tym dodatkowym atutem bezpieczeństwa w tej osadzie. Wracając do pana pytania o Krężnicę Jarą, otóż jest to też czas, kiedy pojawia się coraz więcej takich zabytków związanych ze sztuką, czyli z takim, no powiedzmy, nie miały one może praktycznego znaczenia, ale pokazywały pewne potrzeby estetyczne tych ludzi. To są często detale z dotyczy naczyń rytualnych. Pan tutaj nawiązał do Krężnicy, gdzie mamy taką parę glinianych wołków sprzężonych jarzmem. To było ucho naczynia. I te właśnie wołki rozmaite, wieńczące naczynia pojawiają się dosyć powszechnie w tym rejonie południowo-wschodniej Polski, w kręgu tak zwanej kultury pucharów lejkowatych. dużo tych osad, o których wspomniałam, czy cmentarzysk z Płaskowyża i też w Grudku, ma właśnie taką afiliację kulturową. To jest też społeczność pracująca pod innym względem. Otóż jest to społeczność, która, jak się mówi, wyznawa religię megalityczną, czyli budowała ogromne konstrukcje kamienne, czy kamienno-drewniane, jeśli tego kamienia nie było. Były to też takie, świątyń pod gołym niebem, ale my tutaj z Lubelszczyzny takich obiektów nie mamy potwierdzonych. Mamy natomiast potwierdzone grobowce, potężne grobowce, tak zwane megality, jak się często mówi, domy zmarłych. Były to takie formy domów zmarłych, budowane na planie trapezu, prostokąta. Ta konstrukcja opierała się na kamieniu lub drewnie. Tutaj właśnie w tej części często drewno, ponieważ no nie mamy aż tak tych głazów narzutowych, które były tym modulcem podstawowym na przykład na Niżu Polskim. Ale też no, wapień lokalny i później to było przykrywane nasypem ziemnym. To była społeczność, która w dużym stopniu odkształciła środowisko. W większym stopniu tutaj obserwujemy w niektórych rejonach odlesienie, bo pola zakładano też w strefie wyżynnej. Ci ludzie już wykorzystywali do prac rolniczych zwierzęta, właśnie siłą pociągową, no może nie wołki, znaczy wołki, ale woły. Chociaż tu trzeba przyznać, że w tej sztuce pradziejowej częściej baran jest tym motywem takim zdobniczym, ale rzeczywiście woły jako te zwierzęta, które mogły te ciężary jakieś przenosić, czy też być używane w pracach rolniczych, były właśnie bardzo ważne dla tej gospodarki. To też trzeba pamiętać, że no, ta gospodarka była taka trochę dwutorowa, czyli i chów zwierząt, i rolnictwo, a więc korzystano i z mięsa, i też z tych przetworów mlecznych, jakie produkowały zwierzęta niektóre, czy też właśnie ta rogacizna drobna, czy też właśnie krowa. Byli to też ludzie, właśnie powiedziałam o tym wykorzystaniu zwierząt, którzy już stosowali do transportu wozy, czterokołowe czy dwukołowe wozy, a więc mogli transportować na większe odległości budulec, ciężki budulec. I to też był spory taki przełom, czy taki skok jakościowy w gospodarce rolniczej.
8: Wspomnieliśmy tutaj właśnie już o tym stanowisku, o krężnicy jarej oraz o tak zwanej kulturze pucharów lejowatych, a w tym miejscu wróciłbym bardzo chętnie właśnie do tego tematu maków, o którym wspomnieliśmy, a to już dlatego wyjaśnię Państwu, bo studenci archeologii, kiedy się zapoznają właśnie z tą kulturą, to jest jeden z takich, moim zdaniem, przynajmniej tak to tych 10 lat temu, 12 lat temu sam odkryłem, bardzo fascynujący kwestia bardzo charakterystycznych naczyń, które ta kultura wyrabiała, ale to już na szczegóły oczywiście pani profesor.
9: Dziękuję. Tak, ma pan absolutną rację. Zresztą ten problem fascynuje ludzi. No, narkotyki są niezdrowe, powiedzmy sobie szczerze, i są dzisiaj ogromnym zagrożeniem, ale to zagrożenie, proszę państwa, wynika też z tego, że my mamy, że jest taka, powiedzmy, pewne przyzwolenie na to, większe przyzwolenie społeczne, i odeszły te narkotyki ze sfery wierzeń. W tamtych czasach różne używki, czy też roślinne, czy też właśnie alkohole, piwo, lekkie alkohole, bo jeszcze nie znano wtedy sposobów produkcji właśnie tych niedestylowania, tych mocniejszych właśnie alkoholowych napojów, one były, miały charakter rytualny, one były tabuizowane, nie można tak sobie było po prostu, a mam ochotę, to sobie skorzystam. To było przeznaczone tylko albo dla kapłanów, czyli ludzi, którzy byli tymi celebrantami w różnych rytuarach religijnych, a nawet też jeśli były dopuszczane takie używki do szerszego tego społeczeństwa, to tylko w określonych sytuacjach. No i wierzący ludzie szanowali takie właśnie zasady i to tabu. No wiesz, w tych społeczeństwach pierwotnych widzimy, że takie rygory są bardzo ściśle przestrzegane, że rzadko się zdarza, że ktoś sobie pozwala na wykroczenie łamiące takie zasady. No bo tak duża jest ta wiara w moce nadprzyrodzone, że ci ludzie się boją przekraczać pewne granice. Tak, ten mak, czy w ogóle opium, a produkcja opium, powiedzmy sobie, nie jest specjalnie skomplikowana. Nie będę teraz Państwu podawała tych zasad, ale to wiem, że to nie jest trudne, żeby takie mleczko makowe uzyskać. miał bardzo duże, czy szerokie zastosowanie w tym czasie. O tym świadczą, jak pan wspomniał, specyficzne naczynia rytualne, jak zwane plasze z kryzą, takie nieduże naczynia, które swoim wyglądem, no, mniej lub bardziej udatnie, no, naśladują kształt nakłówki. I teraz się państwu, oczywiście też mamy z tych badań archeobotanicznych dowody na to, że ten mak był znany, ale w warunkach tutaj naszych polskich, to też tutaj państwu powiem, że mamy, to są najnowsze badania, poświadczono już obecność tego opium na ściankach naczyń, w flaszce, są też niektórych miniaturowych naczyń. To są, niedawno to zostało opublikowane, takie badania, które wykonaliśmy wspólnie z medykami z naszej Akademii Medycznej, z Zakładu Medycyny Sądowej. Także wiemy, że to są nie tylko spekulacje, że nie tylko kształt tych naczyń, ale również poświadczyliśmy już takie właśnie substancje, które wniknęły w ścianki flasz z kryzą i innych naczyń o takim rytualnym charakterze. Jeszcze wracając do tej sztuki rodzinowej, bo tam nie wiadomo, zdobnictwo, te figurki zwierząt, ale tutaj też powiem, że

0: tu szeroko, ale też i historyczne, bo tutaj już i historycy greccy o tym pisali, że był on takim ważną rośliną w różnych obrzędach. Może nie zawsze religijnych, ale jednak religijnych także. No, była to taka używka, która pozwalała tym ludziom jakoś, no, nie wiem, łączyć się z bóstwami, jak to, żeby użyć języka Indian północnoamerykańskich. Także tak, opium było szalenie istotne.
1: Więcej o archeologii Lubelszczyzny można przeczytać na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
2: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. W tym wydaniu wracamy do cyklu archeologii Lubelszczyzny. Bartek Ważny rozmawiał z doktor habilitowaną Haliną Taras z UMCS.
2: SK Lublin.
3: Do tej pory rozmawialiśmy o młodszej epoce kamienia, czyli o neolicie, a teraz przejdziemy już do tego okresu historycznego, kiedy ludzkość na naszych terenach, na terenie Lubelszczyzny, nauczyła się już korzystać z innych metali i rozpoczęła się epoka brązu.
0: Najpierw epoka brązu, później epoka żelaza. To korzystanie z tych metali, a zwłaszcza produkcja tych metali, to też była wiedza tajemna. To nie, ludzie, którzy takie umiejętności posiadali, nie dzielili się chętnie, bo to też oczywiście był też sposób na dobrobyt, który wiązał się z, dla tych rzemieślników, dobrobyt rzemieślników, który się wiązał z produkcją takich właśnie robót. Dotyczy to nie tylko zresztą tej dziedziny wytwórczości, ale też i wielu innych. Jest to taki czas, kiedy pewne rzemiosła się jakby lepiej wykształcają. Przynajmniej my, archeolodzy, to widzimy. Chociaż i wcześniej już, bo możemy tutaj mówić o tym, że to, co się wiązało z wydobyciem krzemienia na przykład, czy produkcją jakichś bardziej wyspecjalizowanych narzędzi, mogło mieć czasami taki rys rzemieślniczy. Niemniej jednak to dopiero właśnie metalurgia jest tym takim rodzajem wytwórczości, który był zarezerwowany dla specjalistów, powiedzmy sobie szczerze. Myśmy tutaj nie wymyślili tej umiejętności tutaj, na Lubelszczyźnie. To było tak, powiedzmy sobie szczerze, że pierwsze takie dowody na metalurgię pojawiają się na Bliskim Wschodzie i to do Europy przyszło z tamtych właśnie rejonów właśnie anatolijsko-kaukaskich. I oczywiście ta pierwotna metalurgia to jeszcze zaczyna się w uschyłku neolitu, tak zwanym neolicie, bo mamy przecież metalurgię miedzi i złota. To były te czyste metale, które posłużyły do wytwarzania ozdób czy jakichś pierwszych narzędzi. One bardziej miały charakter prestiżowy niż taki konkretny, praktyczny, ponieważ są to miękkie metale, w związku z tym broń wykonana z miedzi, już nie chcę mówić o złocie, to nie miałaby tutaj racji bytu, ale to były takie nośniki pozycji ówczesnych ludzi. Ci metalurgicy produkowali na potrzeby elit ówczesnych i ludzie, którzy postać na takie przedmioty, okazywali w ten sposób taki zewnętrzny, tą swoją szczególną pozycję. Z brązem jest trochę inaczej, ponieważ to jest to już wyższa sztuka, to jest stop, to jest umiejętność łączenia, przetapiania wspólnego dwóch różnych, przynajmniej tych podstawowych surowców. W tym przypadku głównie to była to miedź i cyna, czyli to te brązy cynowe, ale też trzeba pamiętać, że nie są to jedyne typy brązów, jakie znano w pradziejach. Właściwie metalurgia brązu zaczyna się od brązów arsenowych, czyli takich, można powiedzieć, bardzo to niezdrowa niezdrowy sposób produkowania czegoś praktycznego, ponieważ Państwo sobie zdają sprawę, że te związki arsenu są zabójcze dla człowieka. No, później już taki metal nie, ale na etapie produkcji to wiązało się z jakimś niebezpieczeństwem. Więc pierwsze brązy, jakie trafiały do Europy, to były brązy arsenowe, to były importy. Ale z czasem się tutaj również jakoś upowszechniła produkcja brązów cynowych. Powiedzmy sobie szczerze, że nie mówimy o epoce brązu, ale to nie jest tak, że na całym obszarze Europy czy Polski te brązy w jednakowym natężeniu występują, bo tam, gdzie są surowce, to były te większe jakby racje dla produkcji takich właśnie przedmiotów. I w przypadku Europy, wschodnie Karpaty, czy też w ogóle Kotlina Karpacka, Rudawy, Góry Kruszcowe, ale też na terenie Alp mamy taki surowiec, ale gdzie indziej, na południu, na Sardynii, na Półwysep Iberyjski z Bogaty, Kornwalia, czyli w tych miejscach, gdzie są te surowce, ta metalurgia w większym stopniu jeszcze szybciej się rozwinęła. A tam, gdzie ich nie ma, gdzie tych surowców nie było, to cóż, żeby mieć takie cenne przedmioty, trzeba było płacić jakimś ekwiwalentem,

0: ten ekwiwalent był, na przykład sól była takim dobrym ekwiwalentem, czy też bursztyn na północy, przecież Skandynawia, tam też się wspaniale rozwinęła metalurgia, ale bazująca na surowcach importowanych, tylko że mieli inny, ciekawy, tak zwany strategiczny surowiec, który był poszukiwany, właśnie tak. Także jest to, ta metoda metalurgiczna też na, jak tutaj pan wspomniał bardzo trafnie, ona napędzała wymianę, napędzała kontakty, intensyfikowały się kontakty w tym czasie, które, no, kontakty były one wywołane poszukiwaniem tych różnych surowców, rynków zbytu i tak powiem, więcej się dzieje, jest większy ruch, można powiedzieć, taki też i ludnościowy, związany właśnie z tymi potrzebami właśnie w epoce brązu, czy w późniejszych tych okresach. Czyli brąz, tak. I Lubelszczyzna, no, leży poza centrami tych złóż surowcowych. Niemniej te brązy trafiały do nas, tam były one sprowadzane na początku czy z południa, w późniejszym czasie z różnych obszarów, no, na przykład zachodniej Polski, tam gdzie były takie znane ośrodki wytwórczości metalurgicznej, czyli z północy, ze wschodu mnóstwo się tego pojawia, ale to są w dużej mierze surowce, czy w ogóle wyroby importowane. To nie znaczy, że też i u nas nie było takich prób działań metalurgicznych, z tym, że trzeba pamiętać, że to bazowało na złomie na przykład, głównie na złomie i może się częściowo wiązało z jakimiś wędrownymi, prawda, takimi metalurgami, odlewnikami, ale czyli mamy jakieś fragmenty form odlewniczych z naszego terenu, natomiast nie wytworzył się taki specyficzny styl, taki produkcyjny, zdobniczy, który by wskazywał na istnienie jakiegoś takiego ważnego, lokalnego centrum metalurgicznego, choćby w później epoce brązu. Coś takiego mamy z kolei trochę dalej na południu, na terenie Rzeszowszczyzny. A u nas, no, troszeczkę ta umiejętność kulała, czy metale były, trzeba było za nie płacić, natomiast jakiegoś istotnego centrum wytwórczości metalurgicznej nie dostrzegamy w epoce brązu. No, mówiąc o tej epoce brązu, może powiem, jakie są lata, bo początki tej epoki, to jest tak mniej więcej druga połowa trzeciego tysiąclecia, wtedy jeszcze w ogóle, no, jest ta metalurgia, ale raczej to jest to miedź się pojawia, robią miedziane, nie brązowe na naszych terenach, ale to nasilenie się takich tych napływu brązów, no, dotyczy już drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, zwłaszcza drugiej połowy tego drugiego tysiąclecia, kiedy już mamy do czynienia z takimi społecznościami jak kultura trzyniecka, ale w większym stopniu właśnie z tak zwaną kulturą, czy z kulturami związanymi z brzydkimi kulturami pól popielnicowych. Tutaj też trochę terminologia się zmienia, bo te pola popielnicowe to jest znowu ogromny obszar na terenie Europy o różnych, powiedzmy, tradycjach, czyli ten obszar jest właściwie, łączy przede wszystkim religia i sposób postępowania ze zmarłymi, natomiast jest sporo różnych różnic, sporo różnic dotyczących, no, wytwórczości rozmaitych przedmiotów, czy pewnych tradycji nawet budowania domów i innych, natomiast rzeczywiście jest pewna unifikacja, jeśli chodzi o postępowanie z ciałami zmarłych.
1: SK Lublin.
2: To teraz jeszcze powiedzmy o tych miejscach tutaj u nas na Lubelszczyźnie, gdzie odkrywało się właśnie zabytki z epoki brązu, czyli właśnie te tak zwane, jak my mówimy, archeolodzy stanowiska.
0: No oczywiście, no, jak powiedziałam, epoka brązu jest też zróżnicowana. Początek to jeszcze jest inhumacja, czyli chowanie zmarłych niespalonych na cmentarzyskach rzędowych. Tutaj wspomnę o takich ciekawych może stanowiskach, na przykład Raciborowice, Kolonia, czy też nawet i Strzyżów, czy też Rogalin. Dlaczego akurat o tych? Bo mamy na Lubelszczyźnie jakąś specyficzną jednostkę archeologiczną, kulturę strzyżowską. To jest takie społeczności związane jeszcze z wczesną epoką brązu. A ta kultura strzyżowska stosunkowo niewielki obszar zajmowała, bo tak na pograniczu tym obecnym polsko-ukraińskim, w okolicach Rubieszowa, znaczy Rzęda Horodelska, Kotlina Rubieszowska, no i też oczywiście dalej na wschód, aż tam Pochory mniej więcej tego typu zjawiska obserwujemy. No to ludność taka rolnicza, zasiedziała, budująca trwałe osady, no i też przy tych osadach trwałe cmentarzyska. Powiedziałabym, że nie jest też tak do końca dobrze rozpoznana, ale jest to pewna taka ciekawostka regionalna, powiedzmy sobie szczerze. Później nastały była ta era tej unifikacji w ramach pól popielnicowych. Mamy też taką ciekawą jednostkę nazywaną kulturą trzyniecką, nazwa znowu od Lubelszczyzny, choć nie od wschodniej, tylko od zachodniej, bo Trzyniecko-Opola lubelskiego. Dlaczego ciekawa? No właśnie z uwagi na bardzo złożone rytuały pogrzebowe. Ci ludzie nawiązywali do tradycji starszych, tradycji związanych z kręgiem szurowych, sypali kurhany. I takich kurhanów mamy bardzo dużo na Lubelszczyźnie. Pod Tyszowcami pewne skupisko, takie typowe, właśnie pole kurhanowe. Na Roztoczu, Guciów, Dominikanówka, pojedyncze, choćby pod Włodawą, Zienki, czy też Dubeczno. Proszę Państwa, mamy takie kopce w lesie nad Zalewem Zębożyckim. Jak ktoś kiedyś na wycieczkę pójdzie, nie wiem, na grzyby, czy niekoniecznie, to niech się rozgląda, tam jest sporo kurhanów, choć oczywiście z różnych czasów. Tych starszych, no, jeden był zbadany, ale no, mniemywa się, że przynajmniej jeszcze 2 lub 3 będą z tym okresem związane. Większość to są kurhany już wczesnosłowiańskie, ale one tam są. Ale wracając do właśnie do tego czynieckiego kręgu kulturowego, więc to jest taki czas, kiedy łamią się pewne tradycje. Mamy jeszcze zachowaną inhumację, ale już pojawia się opalenie. Jest to społeczność, która trochę stoi rozkrokiem, jeśli chodzi o te wierzenia. Stosowała obydwa obrzędy rytualne. Natomiast już takie całkowite, czyli już w wierzeniach coś się dzieje. Już jeszcze trochę tam powiedzmy tych może tradycji związanych z bóstwami chtonicznymi, ale przede wszystkim już te bóstwa niebiańskie. Te religie związane z bóstwami niebiańskimi zaczynają się tutaj pojawiać i dominować nad tą sferą obrzędową. No i wreszcie, jeśli chodzi o to już to przejście, takie religijne, wielką transformację związane z kręgiem tymi mużyckimi polami popielnicowymi. No, z ciekawszych, czy też lepiej zbadanych takich stanowisk, które tutaj można by wskazać. Topornica, Wieprzec, Świeciechów nad Wisłą. No, jest ich naprawdę sporo. W różnych rejonach Polski, to nie rzecz w tym, żeby wszystkie tutaj je wymienić, ale pokazać, że one no, są rozsiane, co też w całej naszej Lubelszczyźnie, co też nam też pokazuje na pewną rzecz, o której wspomniałam wcześniej, na taki stopniowy wzrost demograficzny i stabilizowanie się tego osadnictwa w różnych miejscach tej naszej Lubelszczyzny. Proszę Państwa, potem to też, to, że te stanowiska rozpoznajemy, to też jest dowód na to, że mamy zasiedziałość taką pewną w tych regionach. Ci ludzie trwali w obrębie osad i te cmentarzyska są często no, takim dowodem na chowanie kilku pokoleń tych ludzi zajmujących poszczególne regiony osadnicze. Te cmentarzyska też mają swoją, może być, geografię. Jak się, są ludzie, którzy wnikają w ten układ grobów, w specyfikę tych poszczególnych pochówków, no, to wykazują na przykład też takie kwestie jak orientacja tych cmentarzy, na przykład w kierunku wschodzącego słońca, najstarsze groby, czy też zmarłych w tych urnach również w taki sposób. Tam też mamy pewne sfery, takie strefy w tych cmentarzyskach, które pewnie pokazują pewien porządek, może rodowy, rodzinny. A więc to jest też ogromna, taka ważna dla archeologa baza do badania stosunków społecznych i też pewnych norm kształtujących poszczególne te takie społeczności lokalne. No, jest tego po prostu sporo. Z tym, że to proszę Państwa, jeśli w tym momencie, kiedy już mamy do czynienia z takimi cmentarzyskami, to trochę też się zmienia sposób podejścia do tych darów grobowych, tych grobach, które tych starszych, tych niespalonych, tym zmarłym naprawdę czasami dawano niebywałe bogactwa. No, oczywiście w odniesieniu do pojęcia bogactwa może przez tamtych ludzi, czy mamy tam ich naczynia, których pewnie coś tam było, bo też badania archeologiczne pozwalają tam odkrywać ślady roślinnych czy zwierzęcych jakichś pokarmów, mamy narzędzia, mamy ozdoby, bo chowano tych zmarłych w stroju ceremonialnym. Tutaj już jest, następuje zupełnie inne podejście, czyli proszę Państwa, to się też wiąże z takim, jak antropolodzy kulturowi czy religioznawcy mówią, z takim z odmiennym postrzeganiem człowieka, czyli człowieka jako powiedzmy pewnej materii, ale też ducha, jakiejś, no nie wiem, ducha, duszy, jakbyśmy to nazywali, no tak naprawdę to się opiera na naszych interpretacjach, czyli ten obrzęd ciałopalenia był jeszcze ważny pod innym względem. Niszczymy powłokę, ale uwalniamy ducha, czyli ten pierwiastek niematerialny, trwały, który no, pozwala się temu duchowi wznieść w sfery wysokie, niebiańskie, połączyć z bóstwem. Czyli mamy naprawdę tutaj taką głębię pewną postrzegania tych wierzeń. I też, proszę Państwa, też może zwiąże się z tym taki ulubiony motyw związany z tym okresem, czyli ptaszki. Ptaki jako te stworzenia, które szybują wysoko na niebie, być może symbolicznie mogły wynosić tą materię, znaczy tylko ten pierwiastek duchowy właśnie w sfery, które pozwalają, gdzie mógł się połączyć z bóstwami. I tych ptaszków, czy są to grzechotki, czy też takie pełne figurki, całkiem sporo pojawia się w przestrzeni cmentarzysk w tym okresie właśnie, w drugiej połowie drugiego tysiąclecia i w pierwszym tysiącleciu w tym świecie łużyckich pól popielnicowych. I nie tylko zresztą tutaj, na naszych terenach, również i gdzie indziej, poza naszymi granicami obecnymi, tymi państwowymi, też spotykamy tego typu symbolikę, więc była ona w jakimś stopniu uniwersalna dla tego okresu i dla tego systemu religijnego.
1: A szczegóły znajdziecie na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie.
3: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn SK Lublin.
3: SK Lublin.
1: Lublin można zwiedzać na własną rękę, na pewno wystarczy to, by zachwycić się Kozim Grodem. Nikt jednak nie potrafi zabrać zwiedzających w niesamowitą podróż po nieoczywistym Lublinie, tak jak robią to przewodnicy inspiracji. Najlepsi z najlepszych, znawcy historii, ciekawostek i smaczków na temat naszego miasta. Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta może być właśnie taki spacer z przewodnikiem. W ofercie miasta, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, są m.in. przewodnicy inspiracji. Udało nam się wybrać w jedną z tras Joannę Schmidt, która w swoich wycieczkach przybliża m.in. historię z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
4: Szkoła, dzisiejsze liceum, dawne gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, które znajdowało się może nie do końca w tym miejscu, ale bardzo blisko, jest miejscem interesującym. Jedna z lubelskich szkół, zresztą tęże szkołę ukończyła znana lubelska poetka, nieżyjąca już niestety, Julia Hartwig, wywodząca się z rodziny o zdecydowanie, prawda, ciągotach, może mało eleganckie słowo, ale przyszło mi do głowy, artystycznych, gdyż zarówno ojciec, jak i brat, bardzo znani fotografowie lubelscy. Pani Julia jakby poszła w troszeczkę innym kierunku, prawda, zaczęła tworzyć poezję. Oczywiście po zdaniu matury w ostatnich latach, przed II wojną światową, właśnie w ostatnim roku, wyjechała z Lublina praktycznie już na stałe. Do rodzinnego miasta już nie wróciła, do końca życia mieszkała na stałe za granicą. Niemniej jednak po zmianie systemu od lat 90. w Lublinie wielokrotnie bywała i zawsze z przyjemnością wspominała i opowiadała, jak to, prawda, kończyła owo gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, i wspominała także o tym, jak to uczennice tegoż gimnazjum bardzo ładnie nazywano unitkami, która to nazwa dzisiaj w żaden sposób nam się nie kojarzy, no ale szkoła jest koedukacyjna, więc może z tego to wynika, ale znowu, szanowni państwo, do rzeczy, gdyż nie z powodu szkoły tutaj jesteśmy. Znajdziemy się tuż obok Pałacu Parysów, jak już pan redaktor wspomniał, miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdował się jeden z lubelskich lokali. Lokal słynny z podawania kawy. Lokal, zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób tęże kawę podawano, jak sam lokal wyglądał. Lokal dość demokratyczny, nie bardzo wysublimowany, broń Boże. Raczej jego klientami bywali ludzie, którym nie do końca się w życiu powiodło. Uczniowie, którzy najpierw żyją, a później się uczą. Podobnie studenci, którzy najpierw żyją, a później studiują. Ale także wiecznie bezrobotni, tacy, dla których halinka w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Ale także artyści, którzy byli niezrozumiani przez współczesnych i nie udało im się sprzedać żadnego obrazu. Ale także adwokaci, którzy przegrali najważniejszą sprawę w życiu i żadnej innej już nie dostali. Także lokal generalnie dla tych, którym nie do końca się powiodło. Lokal jak lokal. Kilka stolików, przy każdym kilka krzeseł. W głębi lokalu bar, obity blachą, za barem kredens, na którym stało kilka butelek po piwie, co symbolicznie informowało klientów, że w lokalu można kupić alkohole niskoprocentowe. Dzisiaj powiedzielibyśmy piwo i cydr. W tamtych czasach cydru nie było, no więc piwo. Oczywiście wino także było w Lublinie znane, ale nie w tego typu lokalach, szanowni państwo. W lokalu oczywiście piwo podawano. Podawano także dania na gorąco, też nie bardzo wysublimowane, ale takie, powiedzielibyśmy, barowe. Ale tak jak wspomniałam, w ciekawy sposób podawano tutaj kawę. Nie podawano jej w filiżankach, jak wtedy powszechnie. Nie podawano jej w szklankach, jak później powszechnie. Tylko podawano ją, szanowni państwo, w kawiarkach. Kawiarka, wszyscy wiemy, co to jest. Jak nam ekspres do kawy nawali, to stawiamy kawiarkę na kuchenkę i mamy kawę podobnie zaparzoną jak w ekspresie. Oczywiście pić z tego, wiadomo, jest to przyrząd metalowy, może nie do końca wygodnie, ale w sumie można. Jeśli by do takiego lokalu zajrzał przez okno. Lokal jest na parterze. Wyjątkowo wścibski pracownik Urzędu Podatkowego, jak wtedy nazywano skarbówkę, no to by zobaczył klientów, którzy sączą sobie napój, kawę z kawiarek. No nic złego. Ale jakby ten urzędnik, szanowni państwo, miał wyjątkowo wrednego szefa i jeszcze na przykład poprzedniego wieczoru pokłócił się z żoną i chciałby zobaczyć, co oni piją i zajrzałby do takiej kawiarki, to by zobaczył napój ani kolorem, ani zapachem kawy nie przypominający, szanowni państwo. Ojciec Grudzień, mała dygresja, broń Boże zakonnik, ojciec rodziny, na nazwisko miał Grydniewski, więc generalnie, jako że był dobrym ojczulkiem, bo z jego lokalu nikt nie wychodził głodny, ani nie napity, zwłaszcza ze stałych klientów, nazywano go dobrym ojczulkiem i tak to sobie funkcjonowało. Więc ojciec Grudzień obchodził w ten sposób przepisy akcyzowe, które tak jak wtedy, tak samo funkcjonowały wtedy. I oczywiście pozwolenie na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych było dużo droższe niż pozwolenie na sprzedaż piwa, tak samo jak dzisiaj. Natomiast, szanowni państwo, no wszyscy wiemy oczywiście, że łamanie przepisów jest przestępstwem. Wszyscy także wiemy, że nikt z nas podatków płacić nie lubi, co jest także zrozumiałe. No okres, kiedy należało PIT-a rozliczyć, już minął. Część już pewnie wydała zwroty, chyba że zwrotu nie było, to nie było co wydawać. Natomiast, szanowni państwo, obciążenia podatkowe w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. Państwo, powstając po ponad 120 latach niewoli, nie miało budżetu. Powstało właściwie siłą woli kilkudziesięciu osób w to zaangażowanych. No ale żeby funkcjonować, pieniądze mieć musiało. A najprościej pieniądze ściągnąć z obywateli. Szanowni państwo, było mnóstwo monopoli, na przykład polski monopol zapałczany, który pamiętamy jeszcze z czasów PRL-u, monopol na produkcję cukru, monopol na produkcję i sprzedaż soli, oczywiście monopol na sprzedaż i produkcję alkoholu, ale także, szanowni państwo, ale także tak jak dzisiaj, no przecież dostarczanie energii, paliwo, takie monopole no mamy też dzisiaj. W tamtych czasach było ich jednak dużo więcej, ale równocześnie weźmy też pod uwagę, że dwudziestolecie międzywojenne to permanentny kryzys. Polska się odrodziła, pieniędzy, tak jak wspomniałam, w budżecie nie było, bo w ogóle budżetu nie było. Działania na północnym wschodzie, walka o Wilno, ale za chwilę wybuchła wojna polsko-radziecka, rok 1920. Równocześnie plebiscyty na terenie Śląska i północy, ale także zachodu naszego kraju. Odcięcie wschodniego rynku, gdzie cały wschód Polski, w tym Lublin, dostarczał produkty przemysłowe. Fabryki lubelskie produkowały wyłącznie na rosyjski rynek. Na zachód nie musiały, bo zachód był zawsze lepiej uprzemysłowiony. I to wszystko powodowało, że Lublin był miastem bardzo biednym. I ludzie radzili sobie jak mogli. Więc ojciec Grudzień też sobie radził jak mógł, ale był wyjątkowo kreatywny, szanowni państwo. Ale tutaj spuśćmy zasłonę milczenia, bo pójdziemy dalej. Mianowicie, szanowni państwo, w lokalu ojca Grudnia bywali przedstawiciele większości lubelskiego społeczeństwa. Ale nie znaczy to, że całego, bo w Lublinie żyli także literaci, adwokaci, lekarze. I ci ludzie mieszkali na Krakowskim, mieszkali na Narutowicza, mogli sobie pozwolić na służbę. I właśnie następna nasza historia będzie dotyczyła panny służącej. Ale dokąd pójdziemy, tego dowiecie się państwo, jak już tam dojdziemy. Zapraszam.
1: Znajdujemy się na podwórku niedaleko Deptaka. Co tutaj jest?
4: Proszę pana, przede wszystkim nie na podwórku niedaleko Deptaka, tylko na podwórku, gdzie przez długie lata klub muzyczny Kojot funkcjonował. To jest miejsce, które większość Lublinian pewnie mniej lub bardziej kojarzy. Klub funkcjonował no długie lata, jeszcze widzi, jeszcze jest drogowskaz, ale klubu niestety już nie ma. Natomiast znajdujemy się na podwórku przechodnim między Placem Wolności, a rzeczywiście Deptakiem. I szanowni państwo, tak jak wspomniałam, miejsce może mało reprezentacyjne, ale nie bez powodu zatrzymaliśmy się właśnie tu, a nie na Deptaku, ponieważ historia będzie dotyczyła panny służącej, a przecież właśnie podwórka, kuchenne schody, tego typu miejsca niereprezentacyjne, to miejsca, gdzie przez długie lata życie służby się koncentrowało. W kamienicy, która znajduje się, do której frontowe wejście jest od krakowskiego przedmieścia, w tejże kamienicy w najlepszym mieszkaniu, a warto pamiętać, szanowni państwo, że od połowy wieku XIX aż do momentu wybuchu I wojny światowej kamienice, nowe budynki stawiane na terenie naszego kraju, no właściwie chyba całego, aczkolwiek tutaj pewności nie mam, chociaż tak mi się wydaje, bo są to raczej niepisane zasady dotyczące życia mieszczaństwa w Europie. Najbardziej reprezentacyjne mieszkanie właściciela owej kamienicy, było to mieszkanie na pierwszym piętrze z balkonem od frontu. Już Lucyna Ćwierczakiewiczowa w latach 40. wieku XIX, co prawda w Warszawie, ale także kongresówka, pisała, cytuję, wyżej pierwszego piętra mieszkać nie uchodzi. Na parterze mieściły się sklepy, restauracje, tego typu lokale, natomiast cała reszta, od suteren, piwnic, aż do poddasza była wynajmowana. Oczywiście im wyżej, tym te lokale były tańsze. Najbardziej reprezentacyjne, największe, najpiękniej zdobione, także najwyższe, szanowni państwo, mieszkanie było właśnie na pierwszym piętrze. Dlaczego najwyższe? A szanowni państwo, grzano wtedy piecami. Więc nagrzeć pomieszczenie, które miało powiedzmy 3 czy 3,20 wysokości, trzeba było spalić w piecu więcej węgla niż na mieszkanie o standardowej wysokości dzisiaj na przykład 2,40. Ale właściciela było na to stać. I właśnie w takim mieszkaniu mieszkali sobie państwo mecenasostwo. Państwo już w sile wieku, dzieci na swoim, syn kancelaria w Warszawie, córka wrzeniona w rodzinę lubelskich jubilerów, więc państwo mieszkali sami. Oczywiście znaczy to, że mieszkali ze służącą. Przecież pani domu nie będzie obierała ziemniaków, prawda? No właśnie. I szanowni państwo, tak sobie mieszkali, zatrudnili pannę służącą, zaczęła ona pracę w wieku lat 12, jak to wtedy służbę zatrudniano. Przyjechała z jednej z podlubelskich miejscowości. Po kilku latach, kiedy doszła do wieku słusznego, w wieku godnego zaufania, pani domu ofiarowała jej klucze od drzwi kuchennych i uzgodniła ze służącą dzień wychodnego. Był to jeden dzień w tygodniu, po południu, była to sobota. Oczywiście, chyba że państwo organizowali przyjęcie, wtedy ten dzień był przesuwany. Panna Jadzia, gdyż tak miała na imię, okazała się, tak jak wspomniałam, osobą godną zaufania, osobą pracowitą, skromną, dobrze się prowadzącą, co w tamtych czasach było bardzo ważne. Miała jednakże jedną wadę, była tak nieśmiała, że praktycznie owa nieśmiałość nie pozwalała jej się odzywać. Swoje obowiązki wykonywała bardzo sumiennie, nie było się do czego przyczepić, tylko była bardzo małomówna z racji nieśmiałości. I pewnego sobotniego popołudnia, jak zawsze, panna Jadzia wyszła na wychodne, zawsze wracała przed zmrokiem, teraz zapada zmrok, panny Jadzi nie ma. Robi się ciemno, panny Jadzi nie ma. No państwo troszkę zaniepokojeni, bo nigdy się coś takiego nie zdarzyło, no ale właściwie nic się nie stało, no po prostu dziewczyny nie ma. Poszli spać i w pewnym momencie w nocy pana domu budzą dziwne odgłosy zachodzące z klatki schodowej. Otwiera zamki, uchyla drzwi zamknięte jeszcze na łańcuch i widzi, że panna Jadzia otwiera swoim kluczem do drzwi kuchennych główne drzwi z głównej klatki schodowej. Troszkę się zdziwił, no ale nic się nie stało i otwiera drzwi zupełnie, odpina łańcuch i mówi, panno Jadziu, no zapraszam tutaj, co prawda nie powinna pani tymi drzwiami wchodzić, no ale nic się nie stało, nie budźmy sąsiadów, zapraszam. A panna Jadzia, szanowni państwo, jak nie ona, wyrwała się i krzyknęła, żeby ten obcy chłop łapy zabierał i co on sobie w ogóle wyobraża. Pan mecenas lekko zdębiał. W międzyczasie obudził się sąsiad i obydwaj właściwie usiłują dziewczynę uspokoić. Pan sąsiad coś tam jej tłumaczy, a pan mecenas delikatnie bierze pannę Jadzie pod ramię i chce ją zaprowadzić do mieszkania. A panna Jadzia, jak poczuła dotyk pana domu na plecach, odwinęła się i chlast go w pysk. Pan mecenas w tym momencie lekko się oburzył, ale też no jeszcze bardziej zdziwił. Spojrzał znacząco na sąsiada, sąsiad wycofał się do siebie do mieszkania i za chwilę na klatce schodowej pojawia się policjant. A panna Jadzia, jak zobaczyła mundurowego, zaczęła się wspinać na parapet i otwierać okno i chce skakać. Panowie się jeszcze bardziej zdziwili, ściągnęli dziewczynę z tego parapetu, postawili przy ścianie, tak przycisnęli lekko do ściany. Raz jeszcze porozumieli się wzrokiem sąsiad z panem mecenasem. Policjant z sąsiadem weszli do mieszkania i po dłuższej chwili pojawił się pan doktor. W płaszczu narzuconym na kitel, z walizeczką, a jakże z brodą rozczesaną na obie strony. Wziął dziewczynę, podniósł, bo w międzyczasie panna Jadzia tak się zsunęła po ścianie i kucnęła. Spojrzał w oczy, wziął za puls, spojrzał na zegarek, poczekał, policzył, a w karcie zapisał, szanowni państwo, nadużycie opiuma. Narkotyki, moi drodzy, nie pojawiły się w czasach dzisiejszych, były znane ludzkości już od praktycznie czasów ludów pierwotnych. Natomiast wiek XIX i zmiany, zarówno rozwój techniki, ale także działania wojenne, wojna krymska wcześniej, wielka wojna w wieku XX, czyli pierwsza wojna światowa na terenie praktycznie całej Europy, spowodowała niestety powszechność używania tychże narkotyków, bo pojawiły się zupełnie inne rodzaje broni, nieznane pokoleniom wcześniejszym, mówię o broni no jeszcze nie maszynowej, ale już automatycznej, a co za tym idzie, także zupełnie inne rodzaje ran i to nie tylko ran fizycznych, ale także psychicznych. W czasie pierwszej wojny światowej używano, szanowni państwo, chociażby gazów bojowych, które powodowały bardzo duże zmiany w psychice, a do uśmierzenia bólu w szpitalach polowych, czy też także do operacji, używano niestety najpowszechniejszej morfiny, która, jak wiemy, jest narkotykiem bardzo mocno uzależniającym i dzisiaj jest stosowana wyłącznie, oczywiście oczyszczona. Wtedy nie zdawano sobie sprawy z jej działań ubocznych, więc niestety ze szpitali polowych wychodziły najczęściej osoby uzależnione. Nastał pokój, ale narkotyki stały się nadal powszechne i właśnie panna Jadzia najprawdopodobniej spotkała miłego pana, który zaprosił ją na kawę. Być może wstrzyknął, dolał czegoś do owej kawy, kiedy panna Jadzia poszła przypodrować nosek. Miał nadzieję na miły wieczór. Wieczór nie był z pewnością tak miły, dla panny Jadzi zwłaszcza, ale z prasy wiemy, że pracy nie straciła. Ale szanowni państwo, żeby nie było tak ponuro, udamy się teraz do miejsca, gdzie odprawiano czarne msze.
1: Więcej o ofercie dla chętnych poznać można na stronie Miasto Inspiracji Lublin.eu. W ofercie przewodników inspiracji znajdziemy m.in. architekturę niepodległości, czyli międzywojenne gmachy użyteczności publicznej, Kalinowszczyznę, niedocenionej perły modernistycznej architektury mieszkaniowej, lubelskie opowieści, spacer przeznaczony dla każdego, o miejscach, których już nie ma, malarstwo w Lublinie, kobiety Lublina, poetki, lekarki, działaczki społeczne. Tak wyjątkowy jest Lublin, miasto, z którym były związane. Ciekawostki, legendy i sekrety Koziego Grodu, czyli zero monotonnych historii pełnych dat, nazwisk i detali architektonicznych, a zamiast tego barwne opowieści o lubelskich zabytkach oraz mnóstwo ciekawostek, tajemnic i zagadek. Piszemy też o tym na sk.pl.
3: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Będą dalsze treningi reagowania na Lubelszczyźnie. Szkolenia przejdą personel szpitali oraz szkół. To nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy, zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Po prostu jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić. Z jednej strony mieszkańcy, z drugiej strony osoby decyzyjne, jak na przykład zarządcy nieruchomości, w których mieszczą się instytucje publiczne. Szkoły, uczelnie wyższe, urzędy, administracja rządowa czy samorządowa. Wszyscy mamy tą lekcję do odrobienia.
1: Dalej komunikujemy i pomagamy przekazywać te informacje, dodaje Komorski.
5: Natomiast starajmy się przede wszystkim zachowywać spokój, zasada dwóch ścian, miejsce bezpieczne, nie panikować, śledzenie komunikatów służb i przede wszystkim stosowanie się do potwierdzonych informacji i odporność na fake newsy i dezinformacje. To są równie duże zagrożenia, jak te zagrożenia z powietrza.
1: W całym województwie lubelskim jest już ponad 600 syren alarmowych. Do końca roku ma ich być 1000.
3: SK Lublin.
1: Mieszkańcy Lublina mobilizują się w sprawie obrony Górek Czechowskich. Głos sprzeciwu dotarł aż do Brukseli. Petycję podpisało ponad 1400 osób. Jest to odpowiedzią na decyzję Rady Miasta Lublin, która zezwoliła deweloperowi na zabudowę tego cennego przyrodniczo terenu.
6: Wcześniej, zarówno bezpośrednio po uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego przez miasto, jak i wcześniej w toku walki o górki, szereg razy próbowaliśmy wywrzeć jakiś wpływ na decyzję miasta, na decyzję ratusza, w kierunku takim, żeby ocalić przyrodę Górek Czechowskich. Chodzi nie tylko o samą wartość przyrodniczą, ale też to również ma znaczenie dla nas, mieszkańców, żeby górki pozostały taką zieloną oazą. Próbowaliśmy na różne sposoby, zarówno w okresach konsultacji przewidzianych prawem, jak i poza tymi okresami były petycje, dwie petycje w historii walki o górki złożyliśmy. Jedna była w roku 2016, druga była teraz w 2024. Żadna z tych petycji nie została przez miasto nawet zarejestrowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Tak samo zignorowano wyniki panelu obywatelskiego, który rekomendował pozostawienie górek w stanie takim półdzikim, jak są. Również rekomendacje Forum Kultury Przestrzeni, rekomendacje wcześniejsze naukowców, przyrodników, referendum również, które wprawdzie nie spełniło warunku frekwencji, ale ci, którym chciało się pofatygować do urn, jednoznacznie opowiedzieli się przeciw zabudowie. I prezydent Żuk w swoim czasie mówił, że wprawdzie warunek frekwencji nie został spełniony, ale on będzie brał pod uwagę wyniki w swoich decyzjach. Tak się nie stało. Każdy nasz głos, głos społeczników, został zignorowany. Każdorazowo. W tej sytuacji to, co nam zostało, to uderzenie do organów europejskich. To zrobiliśmy.
7: To jest już druga petycja w tej sprawie, bo pierwsza była parę lat wcześniej. Wtedy uznano, że należy poczekać na nasze działania przed organami państwa polskiego, administracyjnymi i sądowymi. Te drogi sądowe zostały właściwie wyczerpane, bo próbowaliśmy wspierać skargi z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w 2019 roku. Ta sprawa ciągnęła się kilka lat i po pierwszym korzystnym dla górek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pan prezydent odwołał się do NSA i zrobił to powtórnie, gdy kolejny wyrok też był niekorzystny dla projektu zabudowy. No więc właściwie sprawa rozbiła się o NSA, można powiedzieć, że droga sądowa też została wyczerpana. Chociaż niestety sąd wówczas się skupiał na sprawach proceduralnych, a nie na merytoryce zagadnienia. Stowarzyszenie od początku stoi na stanowisku, że podobnie jak autorzy petycji z 2016 roku, że powinniśmy się postarać, aby plany na zagospodarowanie górek, takie jakie ustaliło studium z 2000 roku, były zrealizowane. Ono zakładało, że Górki Czechowskie to teren bardzo ważny, o wielkiej wartości przyrodniczej. No, dodajmy, wtedy się nie mówiło jeszcze o sprawie historii i tych wydarzeń z lat wojny. Myśmy wtedy nie kładli nacisku, bo najpierw próbowaliśmy zbierać dane. Nie mieliśmy pewności, więc teraz już wiemy, że IPN odkrywa corocznie jakieś szczątki. Jest to też teren, który jest po prostu miejscem artylerowi. Ale plan był taki, że będzie to teren niezurbanizowany. Przewidywano jedynie jakąś zabudowę rekreacyjną, typu no powiedzmy park liniowy czy coś w tym stylu, bez jakichś kubatur. No i cóż, gdy udało się nabywcy zmienić plan w 2005 roku, potem przyszedł rok 2016, kiedy zmienił się właściciel i okazało się, że plany na zabudowę są jeszcze bardziej ambitne pod tym względem, a miasto uznało, że jest kompromisem decyzja o zabudowie wszystkiego, co się da zabudować, z wyjątkiem wąwozu. To wtedy się pojawiła taka pierwsza, większa petycja, kiedy w 2 tygodnie zebraliśmy 1700 podpisów mieszkańców znanych z imienia i nazwiska, nie to, że tylko przez internet i maile. A teraz jest kolejna odsłona, bo co było do przegrania, tak jakby, to powoli przez te 20 lat udało się powstrzymywać te zmiany. No ale pomysłodawcy są konsekwentni, Urząd Miasta również. Teraz pozostają nam instancje europejskie. Jedną z tych jest petycja, drugą sprawa przed Trybunałem.
8: O jak dużą część terenu chodzi? Jaki procent terenu zostanie zabudowany w wyniku tej inwestycji?
6: 30 hektarów.
7: To jest tak naprawdę większość tego, co jest wąwozami. Udało się wyjąć jakby z tej całej powierzchni ten teren, który pierwotnie przeznaczano pod rezerwat, z którego zrezygnowano ostatecznie, bo minęło ileś lat zaniedbań, braku ochrony czynnej. Teraz pytanie, kto jest winien temu brakowi ochrony czynnej, że to już zarosło nawłocią. Tymczasem z inwentaryzacji wynika, a nawet z wniosków składanych przez inwestora dotyczących próśb o derogację, czyli usuwanie.
6: Pominięcie ograniczeń co do pominięcia zakazów.
7: To się tak niefajnie nazywa. To jest wniosek o zezwolenie, nawet wykonanie działań zakazanych. Ja nie powtórzę dokładnie teraz, ale wynika z tego, że jest zakaz, jest jakieś prawo, które zakazuje ingerencji w siedliska określonych gatunków, ingerencji przekopywania, zmieniania. No wiadomo, jest takich gatunków kilka, które się kwalifikują do dyrektywy siedliskowej, gdzie prawo europejskie wymaga właśnie takiej szczególnej ochrony. Nic nie robimy, chyba że zagraża coś ludziom i ze względu na bezpieczeństwo ludzi trzeba coś zrobić. No a takich sytuacji raczej na górkach nie ma.
6: To nie tylko prawo europejskie zakazuje, polskie także, jeśli chodzi o gatunki chronione. Chcę dodać, że te 30 hektarów, które mają być zabudowane, to są 4 z 6 wierzchowin. Tam ma powstać osiedle, lekko licząc, kilkunastotysięczne. Natomiast cała reszta, wąwozy, to się tak pięknie nazywa w umowie urbanistycznej, że to będzie park naturalistyczny. Tymczasem park naturalistyczny, w ogóle park, oznacza też jakąś urbanizację tego terenu. Utwardzenie alejek, postawienie ławek, postawienie oświetlenia, place zabaw, boiska, tego typu rzeczy. Wiemy, że przykładowo podam, jak negatywny wpływ, jak miażdżący wpływ na przyrodę ma nocne oświetlenie. To jest jedna z przyczyn drastycznego, gwałtownego spadku populacji owadów. I są zalecenia, żeby ograniczać to. No więc ten park to nie jest miejsce do życia dla gatunków dzikich. Na przykład dla chomika europejskiego to jest ten sztandarowy, chroniony mieszkaniec górek, prawda? Zresztą sama budowa oznacza wypłoszenie tych rozmaitych stworzeń z tego terenu, utrudnienie im życia. Przedsmak tego jak to będzie wyglądało. Mamy na siedlisku Orfeów. Tam powstaje też takie osiedle, mniejsze, znacznie mniejsze, ale kawałek terenu jest mniejszy niż Górki. Ale już widzimy, co się dzieje. Kolejne ogrodzenie płotem, kolejne martwe osobniki, zdezorientowane, biegające, zachowujące się dziwnie. Liczne nory kopane tam, to tam jest rzeź chomików po prostu w tym miejscu. Słowem, jeśli nie powstrzymamy tego procesu dotyczącego Górek, to to samo będzie się działo tam.
7: Nawiązując do tych 30 hektarów, nie można traktować tego terenu tak jak na przykład, nie wiem, kawałka sera albo betonu. Tu się odkroi 1/3 i nic się nie staje, reszta się nie zmienia. Ta ingerencja w ten teren sprawi, że większość gatunków zniknie. Na razie mamy tam niespotykaną, jak na warunki miejskie, bioróżnorodność. Niezwykłą ilość roślin leczniczych, ponad 70 gatunków ptaków. To wszystko zniknie, gdy pojawią się tam osiedla. Na dodatek park naturalistyczny, to tak pięknie też brzmi, ale już wiemy, czym to pachnie na przykładzie tej pierwszej ścieżki, którą TBV wykonał od Alei Kompozytorów Polskich do Bohaterów Września. To po prostu też jest przecięcie zwierzęcych szlaków, siedlisk, zaburzenie rytmu dobowego właśnie przez osiedlenie, duży ruch ludzi. Zaletą Górek było to, że jak się tam weszło jeszcze kilka lat temu, dopóki nie było tych najbliższych osiedli, to można się było poczuć, jakby się wyjechało z miasta. Cisza, odgłosy przyrody, brak odgłosów miasta właśnie.
6: I krajobraz, który jest repliką w miniaturze Wyżyny Lubelskiej. Z tymi wąwozami, z tymi wierzchowinami, z roślinnością. Specjaliści mówią, jest to zapisane w dokumentach, że krajobraz Górek kwalifikuje się do zapisania w Czerwonej Księdze Ginących Krajobrazów Polski. Jeśli jeszcze chodzi o ten park naturalistyczny, powiada się, że on będzie służył całym Lublinowi. Ale nie, oszukujmy się. On będzie obsługiwał przede wszystkim mieszkańców tego osiedla. Biorąc pod uwagę liczebność, przewidywaną liczebność tego osiedla, to ten park zostanie po prostu zadeptany. Mówimy tu o przyrodzie i ona jest dla nas szalenie ważna, ale chodzi też o nasz ludzki interes. Zabudowanie wszystkiego, zabetonowanie wszystkiego to nie jest lepsze życie dla nas mieszkańców.
7: Niektórzy chadzają na ognisko, zrobiliby piknik i grilla. I to też było w planie, jeśli chodzi o wykorzystanie Górek Czechowskich wcześniej, bo na obrzeżach przewidywanego rezerwatu, poza jego otuliną, przewidywano formy rekreacji. To jest po prostu takie starcie cywilizacyjne. Powoli coraz więcej osób zauważa to jednak, że taka naukowo-techniczna cywilizacja wprowadza zaburzenie w naszym codziennym życiu. Pozornie ułatwia je, dając wiele narzędzi, technologii, ale od człowieka, odciąga od takich naturalnych procesów społecznych, współżycia jakby w otoczeniu przyrody, no tak samo jak w naturalnych procesach wewnątrz człowieka, bo nasze problemy zdrowotne też biorą się, okazuje się, w większości z postępu cywilizacyjnego. Naszym zdaniem w naszym mieście w ogóle zapomniało się o tym, że zieleń, niekoniecznie ta urządzona, bo inwestor czy miasto często mówi, zbudujemy park, no to już się czerwona lampka zapala. Jak zbudujemy, a nie urządzimy, to już znaczy, że będziemy wprowadzać koparki. Natomiast zieleń jest taką samą ważną infrastrukturą dla miasta, jak drogi czy kanalizacja.
1: Mówią autorzy petycji Irena Kołodziej oraz Andrzej Wróbel ze Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich. Koordynatorzy akcji zwracają też uwagę na możliwy brak rzetelnej oceny wpływu budowy na środowisko oraz naruszenie unijnych dyrektyw.
6: Jeśli chodzi o samą petycję, ona bazuje nie tylko na sprawie ochrony przyrody górek, ale także chodzi o pewne nieuczciwe chwyty. To już miało miejsce tego roku, na początku tego roku. Wielkie przedsięwzięcie podzielono na małe przedsięwzięcia. Złożono tam kilkanaście wniosków rozmaitych podmiotów, nie głównego TBV, tylko innych jakichś tam pomniejszych inwestorów obejmujących mały kawałek terenu. Kilkanaście wniosków o pozwolenie na budowę. Jest to klasyczny przykład takiej taktyki, która się nazywa salami slicing, czyli właśnie dzielenie na plasterki dużego kawałka po to, żeby uniknąć zbiorczej oceny oddziaływania na środowisko, która inaczej byłaby wymagana dla tak dużego obszaru. I to jest nieuczciwe. I to poruszyliśmy w petycji. Liczymy na to, że to duże, lawinowo rosnące poparcie będzie argumentem dodatkowym dla Komisji Petycji, żeby zajęła się tą sprawą. Za około miesiąc nasza sprawa może znaleźć się na wokandzie. Do tego czasu zbieramy podpisy.
1: Dokument jest obecnie analizowany przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Sprawą zajmie się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego pytania skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
3: SK Lublin.
1: Na Lubelszczyźnie umowy o dzieło są coraz rzadsze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dane z najnowszego rejestru. Jak z niego wynika, spadek w tym zakresie jest systematyczny, o czym więcej mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
9: Umów o dzieło z roku na rok ubywa, obserwujemy to już od kilku lat. W samym województwie lubelskim wykonywało je w pierwszym półroczu tego roku około 7600 osób. Umów o dzieło było nieco ponad 10 tysięcy, czyli o ponad 1300 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmalała też liczba podmiotów z województwa lubelskiego, które oferują umowy o dzieło. Było ich ponad 1700. Nadal dominują umowy zawierane na krótko, co trzecia trwała zaledwie 1 lub 2 dni, a ponad połowa do 9 dni. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w jednym z trzech sektorów: informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, czy w kulturze, rozrywce i rekreacji.
1: Rejestr umów o dzieło funkcjonuje w ZUS-ie od 5 lat. Jego szczegóły można znaleźć w internecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli po prostu ZUS.pl.
3: SK Lublin News.
1: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Węglowy gigant na zakręcie. Jaka przyszłość czeka lubelski węgiel Bogdanka? O trudnej sytuacji w kopalni dziś w magazynie. Zostańcie z nami.
3: SK Lublin.
1: Ostatnie posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw ochrony lubelskiego węgla Bogdanka przyniosło gorącą dyskusję na temat trudnej sytuacji finansowej i przyszłości jednego z najważniejszych zakładów wydobywczych w Polsce. Przez lata kopalnia była uznawana za perłę w koronie krajowego górnictwa ze względu na wysoką efektywność, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz brak konieczności korzystania z państwowych dotacji. Dzisiaj jednak spółka zmaga się z drastycznym spadkiem zysków i redukcją etatów. Sprawą zajęli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele związków zawodowych.
10: Jesteśmy po posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw obrony lubelskiego węgla Bogdanka. Spotkanie prawie dwugodzinne, spotkanie kilkustronne, bo zarząd lubelskiego węgla Bogdanka, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i samorządowcy, ale również może przede wszystkim posłowie, którzy dzisiaj przyjechali, aby wysłuchać tego, jak wygląda obecna sytuacja lubelskiego węgla Bogdanka. Ja tylko przypomnę, że zareagowaliśmy na słabą kondycję, wręcz pogarszającą się kondycję niemalże rok temu, bo w lutym 2025 roku założyliśmy zespół parlamentarny ponad podziałami politycznymi. Posłowie ze wszystkich opcji parlamentarnych dochodziły do nas już wówczas informacje, przede wszystkim od związków zawodowych, że sytuacja lubelskiego węgla jest niepokojąca. To był luty 2025 roku. Dzisiaj mamy końcówkę września i ta sytuacja już nie jest niepokojąca. Ta sytuacja jest katastrofalna. To jest szorowanie po dnie dosłownie lubelskiego węgla Bogdanka. To jest wyzyskiwanie przez ENE, przez głównego udziałowca, głównego właściciela spółki Bogdanka. To wręcz trzeba powiedzieć, poprzez różnego rodzaju decyzje polityczne dochodzimy do sytuacji, kiedy Bogdanka jest drenowana, kiedy jest traktowana jak bankomat dla Enei. Bogdanka, która pokazuje, że jeżeli trzeba, to jest w stanie pracować. Pracownicy generują zyski, a te zyski i ten kapitał, który można powiedzieć jest zgromadzony, jest wykorzystywany, jest drenowany przez Enei. O tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy. Jakie zabiegi zarząd spółki lubelskiego węgla poczynił w kierunku takim, aby zwiększyć ceny sprzedaży węgla przede wszystkim dla Enei, ale nie tylko dla Enei. Jakie działania podejmuje zarząd? Bo to trzeba powiedzieć jasno, zarząd jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje spółka. Natomiast inną kwestią są decyzje polityczne. Tych decyzji politycznych domagamy się jako wszyscy parlamentarzyści ziemi lubelskiej, parlamentarzyści, którzy biorą udział, pracują w zespole parlamentarnym do spraw obrony Bogdanki, bo tej Bogdanki trzeba, szanowni państwo, bronić przede wszystkim dlatego, że to jest bezpieczeństwo energetyczne, to są miejsca pracy, kilka tysięcy miejsc pracy i niestety dzieje się to w moim przekonaniu Za chwilę państwo posłowie wypowiedzą się i swoje zdanie przedstawią. Między innymi dlatego, że mamy taką, a nie inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, więc począwszy od Zielonego Ładu pod całą tą wariacką klimatykę polityki Unii Europejskiej, klimatyczną, która dąży do tego, żeby zamykać kopalnie, zamykać wydobycie węgla, ograniczać wydobycie węgla i tak można powiedzieć jak plastrami, salami. Lubelski Węgiel Bogdanka niestety do tego zmierza, aby zakończyć wydobycie węgla kamiennego w Bogdance. Jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo krytycznej. Podejmujemy decyzję, aby wspólnie ponad podziałami politycznymi doprowadzić do sytuacji takiej, aby politycy w Warszawie zmienili swoje decyzje, zmienili decyzję, aby Lubelski Węgiel Bogdanka mógł dalej funkcjonować, aby zatrzymać miejsca pracy, a sytuacja pokazuje, że około 200 miejsc pracy już na przestrzeni ostatnich miesięcy, po prostu 200 pracowników straciło pracę w Lubelskim Węglu Bogdanka, między innymi ze względu na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną. Też z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że w kulturalny sposób byliśmy w stanie dzisiaj debatować pomiędzy stronami, zarządem, związkami i myślę, wypracujemy, nawet jestem przekonany, stanowisko przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska, aby to dotarło do pana premiera, że tutaj ta sytuacja naprawdę wymaga już interwencji no, najwyższej politycznej, a więc pana premiera Donalda Tuska. O tym też zapewne będą mówili moi następcy. Bardzo proszę, pani poseł Filipek.
9: Drodzy państwo, Lubelski Węgiel Bogdanka chyba za tego rządu stanowi pewien element układanki. Układanki, która ma wypełnić dziurę budżetową, którą stworzyła koalicja 13 grudnia. Niestety, mamy naprawdę bardzo trudną sytuację, nie tylko w Lubelskim Węglu Bogdanka, ale to jest sytuacja trudna dla całego regionu. Dlatego, że dzisiaj podczas tego spotkania zespołu parlamentarnego do spraw obrony Bogdanki padało bardzo dużo pytań. Pytań dotyczących bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa regionu. Drodzy państwo, oczywiście padały pytania dotyczące płynności finansowej, dotyczące wydobycia węgla, bo możliwości przecież Lubelski Węgiel Bogdanka ma ogromne, a wydobycie ciągle spada. Oczywiście padały pytania dotyczące, tak jak już mówiłam, bezpieczeństwa pracowników i regionu. I chyba to, co jest najbardziej przykre, nie uzyskaliśmy rzetelnej odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi zarówno od zarządu, jak i wcześniej podczas różnych innych spotkań zespołu parlamentarnego, od ministerstw, od premiera. Tutaj pani poseł z pewnością o tym powie. Drodzy państwo, dla nas, jako mieszkańców województwa lubelskiego, Lubelski Węgiel Bogdanka stanowi poczucie bezpieczeństwa dla rozwoju, dla dynamicznego rozwoju tego regionu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Lubelski Węgiel Bogdanka zniknął jako spółka, która naprawdę była w świetnej kondycji finansowej. W tym momencie mamy drastyczny spadek zysków. Drastyczny spadek zysków. O tym trzeba bardzo głośno powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to zysk netto wynosił 5 milionów złotych. Natomiast w stosunku do 2023 roku to jest naprawdę ogromny spadek, ponieważ tam zyski można było liczyć na około 700 milionów złotych netto. Także jak widzicie państwo, naprawdę różnica jest kolosalna. Dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj w Lubelskim Węglu Bogdanka i pytamy zarząd o to, czy podjął realne negocjacje z grupą kapitałową Enea, czy odnośnie ceny węgla, czy podjął realne negocjacje z ministerstwem, czy odbyły się spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie spółki, czy odbyły się spotkania z panem premierem. I na te pytania oczekujemy odpowiedzi. Poprosiliśmy o odpowiedź oczywiście tutaj podczas spotkania, ale tak jak powiedziałam, odpowiedzi nie było. Poprosiliśmy o odpowiedź na piśmie. Jeśli tylko tą odpowiedź dostaniemy, jako parlamentarzyści od razu państwa poinformujemy. To są kluczowe pytania, które zadaliśmy zarządowi. My potrzebujemy takiej informacji od zarządu, ile ta spółka traci rocznie środków finansowych z uwagi na tą cenę, którą mamy, cenę węgla. Myślę, że to są ogromne kwoty i myślę, że zarząd powinien to przeliczyć. Każdy odpowiedzialny prezes, zarząd powinien taką informację mieć. Drodzy państwo, podsumowując, walczymy o Lubelski Węgiel Bogdanka, bo walczymy o ten region. Wiemy, że była to swego czasu spółka, która przynosiła zyski, która nie potrzebowała dotowania, kopalnia, która naprawdę jest kopalnią nowoczesną.
11: kopalnia, która zatrudnia ponad 5 tysięcy osób. I chcielibyśmy, żeby te osoby wciąż miały stabilne zatrudnienie. Żeby ta spółka miała możliwości rozwoju, żeby miała środki na inwestycje i żeby miała bezpieczne finansowanie tych inwestycji i wynagrodzeń. Tego oczekujemy, aby ta spółka mogła funkcjonować stale, bezpiecznie, wydobywać węgiel na takim poziomie, jaki był wcześniej. Strategia grupy kapitałowej Enea pokazuje drastyczny spadek wydobycia. To prowadzi, drodzy Państwo, do jednego wniosku, że obecny rząd ma plan na likwidację tej spółki i wydrenowanie wszystkich środków z tej spółki bezpośrednio do grupy kapitałowej Enei, a później jeszcze może do właśnie zasypania dziury budżetowej, z którą mamy do czynienia od paru lat, odkąd rządzi koalicja rządząca 13 grównia. Dziękuję bardzo.
10: Pani poseł.
12: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w Lubelskim Węglu Bogdanka z całym zespołem parlamentarnym, ponad podziałami politycznymi, bo przyświeca nam wszystkim, parlamentarzystom ziemi lubelskiej, jeden cel, aby podjąć interwencję w kierunku uzdrowienia sytuacji w naszej kopalni. Jesteśmy zaniepokojeni oczywiście wynikami finansowymi za pierwszy kwartał, które są tuż nad progiem zyskowności i za pierwsze półrocze wynoszą 5 milionów, ale wszystko wskazuje na to, że rok zakończy się stratą oscylującą wokół 100 milionów złotych. Polski rząd robi wszystko i zapewniam Państwa, że posłowie ziemi lubelskiej z Koalicji Obywatelskiej są w stałym dialogu zarówno z ministerstwami, którym podlega spółka Enea, spółka większościowa lubelskich zakładów Bogdanka, jak również z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Energii. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby ustalić status quo sytuacji. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź z zarządu, dlatego też poprosiłam o to, abyśmy dostali pełną dokumentację, która będzie nam niezbędna do przedstawienia tej sytuacji w Ministerstwie Aktywów i w Ministerstwie Energii. Wysłuchaliśmy także w dialogu strony społecznej. Jesteśmy od tego, aby po pierwsze prowadzić dialog, aby faktyczny stan obecnej sytuacji Bogdanki faktycznie poznać tu na miejscu od najbardziej kompetentnych osób, a za takich uważamy zarówno zarząd spółki, jak i stronę społeczną reprezentowaną przez wszystkie obecne tutaj związki zawodowe. Dlatego, szanowni Państwo, po dzisiejszym spotkaniu możemy powiedzieć jedno, że Lubelski Węgiel Bogdanka potrzebuje wsparcia i interwencji. Mimo tego, że utrzymuje na zakładanym poziomie efektywność wydobycia węgla i mieści się w przewidywanych harmonogramach, wydobywa i sprzedaje ten węgiel niestety poniżej kosztów wydobycia, poniżej kosztów operacyjnych. Czyli jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, będzie to generowało trwałą nieefektywność spółki. O tym decyduje cena tony węgla, która jako cena referencyjna, przedstawiana nam jako cena rynkowa, obliguje spółkę Enea do właśnie kupowania węgla poniżej kosztów wydobycia. Dlatego rolą naszego zespołu jest po pierwsze alarmowanie strony odpowiedzialnej za prowadzenie takiej polityki, że taka sytuacja ma miejsce. Dlatego dopytywaliśmy zarząd spółki, czy na pewno podjął wszystkie dostępne narzędzia prawne, jakie posiada, zarówno wobec Enei, ale także wobec aktywów państwowych, które bezpośrednio nadzorują Enea, właściciela Bogdanki większościowego, który, jak wiemy, odbiera 80% tego węgla. Dlatego chcemy zapewnić mieszkańców nie tylko powiatu łęczyńskiego, ale także całego regionu województwa lubelskiego, że nasza perła, jaką jest Bogdanka, efektywna, przynosząca dochody i niedotowana kopalnia węgla energetycznego nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o jej byt, i na pewno nie ma tutaj żadnych działań podejmowanych na szkodę tej spółki. Znamy przyczynę i dołożymy wszelkich starań, aby ta cena węgla w przyszłych kontraktach była większa. Dlatego ja, jako posłanka, mogę zapewnić Państwa, że już skierowałam na podstawie tej wiedzy, którą mamy zarówno z dostępnych materiałów, jak i z zapewnień zarządu, skierowałam interpelację nie tylko do tych dwóch ministerstw, w których gestii i kompetencjach leżą te sprawy, ale także do premiera naszego rządu o niezbędną interwencję, a konkretnie o zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia rozporządzeniem ceny referencyjnej węgla, która pozwoli dalej spokojnie prowadzić działalność naszej kopalni, nie tylko wydobywczej, ale inwestycyjnej. Bo to jest klucz, aby kopalnia Bogdanka mogła funkcjonować bezpiecznie, a etaty były pewne i zabezpieczone,

0: Połączył.
1: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś? Czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
1: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić? Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają. One mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans. A teraz, jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
1: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką siedmioosobową sekcją Dentą.
0: Poczekaj, bo no. To już wszystkie tematy ruszy.
1: Tak,
0: wszystko się dzieje dobrze.
1: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, tu mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
1: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
1: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jako tak, nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca.

0: końca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka, taka do końca pozytywna, są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają, jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym, mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
1: A to jest więc, mocny numer.
0: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu, właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: to jest taki trochę bilans 40-latka. Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa.
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru!
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.
2: Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie ma miejsca jak dom.
0: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już, tak wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam. Kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby logiczne, okay. Ale to by było tak. Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bardzo. Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i wiesz, że co? Człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają i mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje. Bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy, już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce.

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. No to jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego, Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic, i tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki single, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest single, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Tak, ją też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
0: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
0: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie, że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, to długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Ury.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwu był głos narracyjny, prawda?
0: Ładne. Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudła i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach, będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
1: Muzyka się żyje.
0: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki.

znane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie bada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że w mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie na lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to was co możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W Cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
3: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Nie przegap okazji. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bring the beat back.

0: Zerok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
2: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
3: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: SK.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Twoja szafa zgłosiła przepełnienie, a zabawki, z których dzieci już wyrosły, marzą o nowych przygodach?
9: Skendę ma na to sposób. Już 10 października zapraszamy na garażówkę i wymiennik ubrań. Upoluj perełki z drugiej ręki. Odśwież garderobę i daj rzeczom drugie życie. Bo to, czego ty już nie potrzebujesz, dla kogoś może być prawdziwym skarbem. Wydarzenie organizują Skendę i Fundacja Zero Waste. Szczegóły na skendeshopping.pl.
10: I po reklamie.
11: Lublin na czasie.
12: Jacek Werner, Bogdan Kaluk Lublin oficjalnie zaprezentowała swoich najnowszych zawodników. Do drużyny dołączyli reprezentanci Japonii, Ran Takahashi oraz Tomohiro Ogawa. Obydwaj siatkarze to świeżo upieczeni mistrzowie Azji oraz zawodnicy ze ścisłej światowej czołówki.
13: Myślę, że po tych transferach doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że oczekiwania będą wielkie, ale my na spokojnie przyjmujemy wyzwanie.
12: Mówi Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdan Kaluk Lublin. Pozyskanie gwiazd ma również przynieść korzyści promocyjne i przyciągnąć do Lublina kibiców z Japonii. Przed własną publicznością w rozgrywkach ligowych nowy duet zadebiutuje już 21 października. Widzimy się na trybunach i trzymamy jak zawsze kciuki.
14: Muzyką się żyje.
15: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
16: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
17: Serce zabiło mocno.
16: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
15: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
16: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
15: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach, również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję, w tym

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych. Jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? I może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę. To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. My zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
12: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009. To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo

0: szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to, to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem With and Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
12: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Cukiernia Sowa to znacznie więcej niż pyszna kawa i ciastko. Potrzebujesz idealnego miejsca na ważne spotkanie biznesowe, lekcje języka obcego czy korepetycje? U nas znajdziesz komfortową salę z szybkim internetem i dużym ekranem do Twojej dyspozycji. Zarezerwuj ją na godziny. A co najlepsze? Przy zakupie kawy z ciastkiem pierwsza godzina rezerwacji jest zupełnie za darmo. Cukiernia Sowa. Diamentowa Park 29. Dopytaj o szczegóły. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę. To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Twoja szafa zgłosiła przepełnienie, a zabawki, z których dzieci już wyrosły, marzą o nowych przygodach?
11: Skendę ma na to sposób. Już 10 października zapraszamy na garażówkę i wymiennik ubrań. Upoluj perełki z drugiej ręki. Odśwież garderobę i daj rzeczom drugie życie. Bo to, czego ty już nie potrzebujesz, dla kogoś może być prawdziwym skarbem. Wydarzenie organizują Skendę i Fundacja Zero Waste. Szczegóły na skendeshopping.pl.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner, Piotruś Pan i Wanda to najnowsza propozycja Teatru Andersena w Lublinie dla najmłodszych widzów. Spektakl ma być przewrotną opowieścią o spotkaniu starości z młodością oraz niszczającej sile ludzkiej chciwości, której może się przeciwstawić bezinteresowny świat marzeń.
15: To wyjątkowa, ciekawa, zabawna, mądra historia. Trochę o kontynuacji tak naprawdę przygód Piotrusia Pana. Możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy przenieśli się razem z Piotrusiem Panem o 20-30 lat później, po tych znanych historiach i wydarzeniach historii Piotrusia Pana, takich klasycznych.
14: Mówi Kacper Kubiec, który gra Piotrusia Pana. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia.
16: Muzyką się żyje.
17: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w Woskowej Apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
18: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
19: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
17: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie

To be the man, fly high w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Rest If Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
9: I po reklamie.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorsze, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, to jest, ten maksimum to jest najgorsze.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Sebastian.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem. Zamów pyszny McZestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Trzeba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
23: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
22: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
24: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
22: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była, możecie to zobaczyć, co tam się działo na SK-owym Instagramie i na SK.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
2: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
4: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
2: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączyć jeszcze raz.
22: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Nerek, Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W Cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Spotkaj się z bliskimi i celebruj ważne chwile, poczuj wyjątkową atmosferę. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
9: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, my zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: To będzie ostatnia reklama. Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
11: I po reklamie. Lublin na czasie.
12: I Jacek Werner, takiego wydarzenia w lubelskim Zgrzycie jeszcze nie było. Przed nami rewirowy show, w którym historia spotyka się z komedią, śpiewem i burleskowym rozmachem. Będzie to spektakl piastowny. Zaprasza Sławek Gortat z Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie.
13: Piastowny to Katarzyna Kasparek, która jest cenioną improwizatorką. Przygotowała taki projekt właśnie, który opowiada o kobietach w czasach piastów, jak sama nazwa wskazuje.
12: Wydarzenie 9 października o 19 w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. A pełny rozkład jazdy klubu przy Piłsudskiego znajdziecie na stronie sk.pl.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
15: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
14: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
16: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
17: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
14: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
18: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ska Lublin.
1: Let's get it started in here.
0: And the bass.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
0: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
12: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Nie przegap okazji. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
10: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
9: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
11: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
12: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
9: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
13: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: 80 lat historii można opowiedzieć na wiele sposobów. W cukierni Sowa opowiadamy ją smakiem. Smakiem tradycji, pasji i najlepszych składników przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To tu przy filiżance aromatycznej kawy i kawałku rozpływającego się w ustach ciasta rodzą się wspomnienia. Od tortów na wyjątkowe okazje po codzienne słodkie przyjemności. Cukiernia Sowa zaprasza. Odwiedź nas w Diamentowa Park 29. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
12: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
13: To będzie ostatnia reklama. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
14: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
15: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
22: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: Lublin na czasie.
25: Jacek Werner, Bogdanka Luk Lublin oficjalnie zaprezentowała swoich najnowszych zawodników. Do drużyny dołączyli reprezentanci Japonii, Ran Takahashi oraz Tomohiro Ogawa. Obydwaj siatkarze to świeżo upieczeni mistrzowie Azji oraz zawodnicy ze ścisłej światowej czołówki.
26: Myślę, że po tych transferach doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że oczekiwania będą wielkie, ale my na spokojnie przyjmujemy wyzwanie.
25: Mówi Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdanki Luk Lublin. Pozyskanie gwiazd ma również przynieść korzyści promocyjne i przyciągnąć do Lublina kibiców z Japonii. Przed własną publicznością w rozgrywkach ligowych nowy duet zadebiutuje już 21 października. Widzimy się na trybunach i trzymamy jak zawsze kciuki.
27: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
28: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
27: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
0: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
4: masz. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wiesz co? Jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda.
22: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: To promocja.
0: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
13: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, my zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009. Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
16: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
24: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
23: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
25: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
23: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
0: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał, a jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
18: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na SK.pl.
0: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem. Zamów pyszny McZestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.
17: Lublin na czasie.
18: Jacek Werner, Piotruś Pan i Wanda to najnowsza propozycja Teatru Andersena w Lublinie dla najmłodszych widzów. Spektakl ma być przewrotną opowieścią o spotkaniu starości z młodością oraz niszczającej sile ludzkiej chciwości, której może się przeciwstawić bezinteresowny świat marzeń.
19: To wyjątkowa, ciekawa, zabawna, mądra historia. Trochę o kontynuacji tak naprawdę przygód Piotrusia Pana. Możemy zastanowić się, co by było, gdybyśmy przenieśli się razem z Piotrusiem Panem o 20-30 lat później. Później, po tych znanych historiach i wydarzeniach historii Piotrusia Pana, takich klasycznych.
18: Mówi Kacper Kubiec, który gra Piotrusia Pana. Spektakl przeznaczony jest dla dzieci powyżej 6 roku życia.
20: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
21: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
20: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
4: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
20: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw Poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Już niebawem otwarcie nowej restauracji McDonald's w Lublinie. Zacznij dzień pożywnym śniadaniem, zamów pyszny McZestaw na lunch albo wpadnij na chwilę przyjemności z aksamitnym McFlurry czy aromatyczną kawą. Teraz swoje ulubione smaki znajdziesz na ulicy Turystycznej 1A. Do zobaczenia!
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Cukiernia Sowa to znacznie więcej niż pyszna kawa i ciastko. Potrzebujesz idealnego miejsca na ważne spotkanie biznesowe, lekcje języka obcego czy korepetycje? U nas znajdziesz komfortową salę z szybkim internetem i dużym ekranem do Twojej dyspozycji. Zarezerwuj ją na godziny. A co najlepsze? Przy zakupie kawy z ciastkiem pierwsza godzina rezerwacji jest zupełnie za darmo. Cukiernia Sowa, Diamentowa Park 29. Dopytaj o szczegóły. Zapraszamy przez 7 dni w tygodniu.
13: I po reklamie.

0: RSK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Radia Lublin. Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

0: Music News.
1: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album na początku. To miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Który?
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
2: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
2: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
2: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie, no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
2: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
2: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego, radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
2: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
2: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
2: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
2: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
2: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
2: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
2: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowogrodzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
2: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
2: Tak jest, projekt rośnie
1: dobrze,
2: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
2: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
2: Dzięki bardzo.
0: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret, Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
0: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
1: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
1: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
1: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
1: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego, Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
1: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
1: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? gdzie szukać tej pomocy, albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
1: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
1: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
3: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
1: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
1: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
1: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze
1: z Januszem Walczukiem.
3: Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
1: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
1: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
3: Tak.
1: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
1: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
1: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
1: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
1: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
1: Okej, okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program, to trzeba przyznać, że to nie jest, to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
1: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
1: że
3: tak.
1: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
1: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
1: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
1: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
1: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
1: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
1: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
1: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
1: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że... jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
1: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
1: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
1: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
1: O, coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
1: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać, no ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay.
0: Ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty Przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i że człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla. A jak? Jeremi Sikorski to był.
1: A jak? Let's go!
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
3: Tak,
0: ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. I mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jako jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
0: No to jest mocny numer.
3: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi,

0: Sławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.
1: Nie ma miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie ma miejsca jak dom.
2: To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
0: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
2: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
0: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
2: Też cię nie poznałem.
0: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Węglowy gigant na zakręcie, jaka przyszłość czeka lubelski węgiel Bogdanka. O trudnej sytuacji w kopalni dziś w magazynie. Zostańcie z nami.
3: SK Lublin.
2: Ostatnie posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw ochrony lubelskiego węgla Bogdanka przyniosło gorącą dyskusję.

0: Na temat trudnej sytuacji finansowej i przyszłości jednego z najważniejszych zakładów wydobywczych w Polsce. Przez lata kopalnia była uznawana za perłę w koronie krajowego górnictwa ze względu na wysoką efektywność, nowatorskie rozwiązania technologiczne oraz brak konieczności korzystania z państwowych dotacji. Dzisiaj jednak spółka zmaga się z drastycznym spadkiem zysków i redukcją etatów. Sprawą zajęli się parlamentarzyści oraz przedstawiciele związków zawodowych.
1: Jesteśmy po posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Obrony Lubelskiego Węgla Bogdanka. Spotkanie prawie dwugodzinne, spotkanie kilkustronne, bo zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i samorządowcy, ale również może przede wszystkim posłowie, którzy dzisiaj przyjechali, aby wysłuchać tego, jak wygląda obecna sytuacja Lubelskiego Węgla Bogdanka. Ja tylko przypomnę, że zareagowaliśmy na słabą kondycję, wręcz pogarszającą się kondycję niemalże rok temu, bo w lutym 2025 roku założyliśmy zespół parlamentarny ponad podziałami politycznymi. Posłowie ze wszystkich opcji parlamentarnych dochodziły do nas już wówczas informacje, przede wszystkim od związków zawodowych, że sytuacja Lubelskiego Węgla jest niepokojąca. To był luty 2025 roku. Dzisiaj mamy końcówkę września i ta sytuacja już nie jest niepokojąca. Ta sytuacja jest katastrofalna. To jest szorowanie po dnie dosłownie Lubelskiego Węgla Bogdanka. To jest wyzyskiwanie przez ENE, przez głównego udziałowca, głównego właściciela spółki Bogdanka. To wręcz trzeba powiedzieć, poprzez różnego rodzaju decyzje polityczne dochodzimy do sytuacji, kiedy Bogdanka jest drenowana, kiedy jest traktowana jak bankomat dla Enei. Bogdanka, która pokazuje, że jeżeli trzeba, to jest w stanie pracować. Pracownicy generują zyski, a te zyski i ten kapitał, który można powiedzieć jest zgromadzony, jest wykorzystywany, jest drenowany przez Ene. O tym dzisiaj między innymi rozmawialiśmy. Jakie zabiegi zarząd spółki Lubelskiego Węgla poczynił w kierunku takim, aby zwiększyć ceny sprzedaży węgla przede wszystkim dla Enei, ale nie tylko dla Enei. Jakie działania podejmuje zarząd, bo to trzeba powiedzieć jasno, zarząd jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonuje spółka. Natomiast inną kwestią są decyzje polityczne. Tych decyzji politycznych domagamy się jako wszyscy parlamentarzyści ziemi lubelskiej, parlamentarzyści, którzy biorą udział, pracują w zespole parlamentarnym do spraw obrony Bogdanki, bo tej Bogdanki trzeba, szanowni państwo, bronić przede wszystkim dlatego, że to jest bezpieczeństwo energetyczne, to są miejsca pracy, kilka tysięcy miejsc pracy i niestety dzieje się to w moim przekonaniu. Za chwilę państwo posłowie wypowiedzą się i swoje zdanie przedstawią. Między innymi dlatego, że mamy taką, a nie inną politykę klimatyczną Unii Europejskiej, więc począwszy od Zielonego Ładu pod całą tą wariacką klimatykę polityki Unii Europejskiej, klimatyczną, która dąży do tego, żeby zamykać kopalnie, zamykać wydobycie węgla, ograniczać wydobycie węgla. I tak można powiedzieć, jak plastrami, salami, Lubelski Węgiel Bogdanka niestety do tego zmierza, aby zakończyć wydobycie węgla kamiennego w Bogdance. Jesteśmy w sytuacji naprawdę bardzo krytycznej. Podejmujemy decyzję, aby wspólnie ponad podziałami politycznymi doprowadzić do sytuacji takiej, aby politycy w Warszawie zmienili swoje decyzje, aby Lubelski Węgiel Bogdanka mógł dalej funkcjonować, aby zatrzymać miejsca pracy, a sytuacja pokazuje, że około 200 miejsc pracy już na przestrzeni ostatnich miesięcy, po prostu 200 pracowników straciło pracę w Lubelskim Węglu Bogdanka, między innymi ze względu na taką, a nie inną sytuację ekonomiczną. Też z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że w kulturalny sposób byliśmy w stanie dzisiaj debatować pomiędzy stronami, zarządem, związkami i myślę, wypracujemy, nawet jestem przekonany, stanowisko przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska, aby to dotarło do pana premiera, że tutaj ta sytuacja naprawdę wymaga już interwencji no, najwyższej politycznej, a więc pana premiera Donalda Tuska. O tym też zapewne będą mówili moi następcy. Bardzo proszę, pani poseł Filipek Sobczak.
2: Drodzy państwo, Lubelski Węgiel Bogdanka chyba za tego rządu stanowi pewien element układanki. Układanki, która ma wypełnić dziurę budżetową, którą stworzyła koalicja 13 grudnia. Niestety, mamy naprawdę bardzo trudną sytuację, nie tylko w Lubelskim Węglu Bogdanka, ale to jest sytuacja trudna dla całego regionu. Dlatego, że dzisiaj podczas tego spotkania zespołu parlamentarnego do spraw obrony Bogdanki padało bardzo dużo pytań. Pytań dotyczących bezpieczeństwa pracowników, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa regionu. Drodzy państwo, oczywiście padały pytania dotyczące płynności finansowej, dotyczące wydobycia węgla, bo możliwości przecież Lubelski Węgiel Bogdanka ma ogromne, a wydobycie ciągle spada. Oczywiście padały pytania dotyczące, tak jak już mówiłam, bezpieczeństwa pracowników i regionu. I chyba to, co jest najbardziej przykre. Nie uzyskaliśmy rzetelnej odpowiedzi. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi zarówno od zarządu, jak i wcześniej podczas różnych innych spotkań zespołu parlamentarnego, od ministerstw, od premiera. Tutaj pani poseł z pewnością o tym powie. Drodzy Państwo, dla nas, jako mieszkańców województwa lubelskiego, Lubelski Węgiel Bogdanka stanowi poczucie bezpieczeństwa dla rozwoju, dla dynamicznego rozwoju tego regionu. Nie możemy pozwolić na to, żeby Lubelski Węgiel Bogdanka zniknął jako spółka, która naprawdę była w świetnej kondycji finansowej. W tym momencie mamy drastyczny spadek zysków. Drastyczny spadek zysków. O tym trzeba bardzo głośno powiedzieć. Jeśli chodzi o pierwszy kwartał, to zysk netto wynosił 5 milionów złotych. Natomiast w stosunku do 2023 roku to jest naprawdę ogromny spadek, ponieważ tam zyski można było liczyć na około 700 milionów złotych netto. Także jak widzicie Państwo, naprawdę różnica jest kolosalna. Dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj w Lubelskim Węglu Bogdanka i pytamy zarząd o to, czy podjął realne negocjacje z grupą kapitałową Enea, czy odnośnie ceny węgla, czy podjął realne negocjacje z ministerstwem, czy odbyły się spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie spółki, czy odbyły się spotkania z panem premierem. I na te pytania oczekujemy odpowiedzi. Poprosiliśmy o odpowiedź oczywiście tutaj podczas spotkania, ale tak jak powiedziałam, odpowiedzi nie było. Poprosiliśmy o odpowiedź na piśmie. Jeśli tylko tą odpowiedź dostaniemy, jako parlamentarzyści od razu Państwa poinformujemy. To są kluczowe pytania, które zadaliśmy zarządowi. My potrzebujemy takiej informacji od zarządu, ile ta spółka traci rocznie środków finansowych z uwagi na tą cenę, którą mamy, cenę węgla. Myślę, że to są ogromne kwoty i myślę, że zarząd powinien to przeliczyć. Każdy odpowiedzialny prezes, zarząd powinien taką informację mieć. Drodzy Państwo, podsumowując, walczymy o Lubelski Węgiel Bogdanka, bo walczymy o ten region. Wiemy, że była to swego czasu spółka, która przynosiła zyski, która nie potrzebowała dotowania, kopalnia, która naprawdę jest kopalnią nowoczesną. Kopalnia, która zatrudnia ponad 5 tysięcy osób i chcielibyśmy, żeby te osoby wciąż miały stabilne zatrudnienie, żeby ta spółka miała możliwości rozwoju, żeby miała środki na inwestycje i żeby miała bezpieczne finansowanie tych inwestycji i wynagrodzeń. Tego oczekujemy, aby ta spółka mogła funkcjonować stale, bezpiecznie, wydobywać węgiel na takim poziomie, jaki był wcześniej. Strategia grupy kapitałowej Enea pokazuje drastyczny spadek wydobycia. To prowadzi, drodzy Państwo, do jednego wniosku, że obecny rząd ma plan na likwidację tej spółki i wydrenowanie wszystkich środków z tej spółki bezpośrednio do grupy kapitałowej Enei, a później jeszcze może do właśnie zasypania dziury budżetowej, z którą mamy do czynienia od paru lat, odkąd rządzi koalicja rządząca 13 grudnia. Dziękuję bardzo.
1: Pani poseł.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w Lubelskim Węglu Bogdanka z całym zespołem parlamentarnym, ponad podziałami politycznymi, bo przyświeca nam wszystkim, parlamentarzystom ziemi lubelskiej, jeden cel, aby podjąć interwencję w kierunku uzdrowienia sytuacji w naszej kopalni. Jesteśmy zaniepokojeni oczywiście wynikami finansowymi za pierwszy kwartał, które są tuż nad progiem zyskowności i za pierwsze półrocze wynoszą 5 milionów, ale wszystko wskazuje na to, że rok zakończy się stratą oscylującą wokół 100 milionów złotych. Polski rząd robi wszystko i zapewniam Państwa, że posłowie ziemi lubelskiej z Koalicji Obywatelskiej są w stałym dialogu zarówno z ministerstwami, którym podlega spółka Enea, spółka większościowa lubelskich zakładów Bogdanka, jak również z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Energii. Jesteśmy tu dzisiaj po to, aby ustalić status quo sytuacji. Nie na wszystkie pytania otrzymaliśmy odpowiedź z zarządu, dlatego też poprosiłam o to, abyśmy dostali pełną dokumentację, która będzie nam niezbędna do przedstawienia tej sytuacji w Ministerstwie Aktywów i w Ministerstwie Energii. Wysłuchaliśmy także w dialogu strony społecznej. Jesteśmy od tego, aby po pierwsze prowadzić dialog, aby faktyczny stan obecnej sytuacji Bogdanki faktycznie poznać tu na miejscu od najbardziej kompetentnych osób, a za takich uważamy zarówno zarząd spółki, jak i stronę społeczną reprezentowaną przez wszystkie obecne tutaj związki zawodowe. Dlatego, szanowni państwo, po dzisiejszym spotkaniu możemy powiedzieć jedno, że Lubelski Węgiel Bogdanka potrzebuje wsparcia i interwencji. Mimo tego, że utrzymuje na zakładanym poziomie efektywność wydobycia węgla i mieści się w przewidywanych harmonogramach, wydobywa i sprzedaje ten węgiel niestety poniżej kosztów wydobycia, poniżej kosztów operacyjnych. Czyli jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, będzie to generowało trwałą nieefektywność spółki. O tym decyduje cena tony węgla, która jako cena referencyjna, przedstawiana nam jako cena rynkowa, obliguje spółkę Enea do właśnie kupowania węgla poniżej kosztów wydobycia. Dlatego rolą naszego zespołu jest po pierwsze alarmowanie strony odpowiedzialnej za prowadzenie takiej polityki, że taka sytuacja ma miejsce. Dlatego dopytywaliśmy zarząd spółki, czy na pewno podjął wszystkie dostępne narzędzia prawne, jakie posiada, zarówno wobec Enei, ale także wobec aktywów państwowych, które bezpośrednio nadzorują Enea, właściciela Bogdanki większościowego, który, jak wiemy, odbiera 80% tego węgla. Dlatego chcemy zapewnić mieszkańców nie tylko powiatu łęczyńskiego, ale także całego regionu województwa lubelskiego, że nasza perła, jaką jest Bogdanka, efektywna, przynosząca dochody i niedotowana kopalnia węgla energetycznego, nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o jej byt, i na pewno nie ma tutaj żadnych działań podejmowanych na szkodę tej spółki. Znamy przyczynę i dołożymy wszelkich starań, aby ta cena węgla w przyszłych kontraktach była większa. Dlatego ja, jako posłanka, mogę zapewnić państwa, że już skierowałam na podstawie tej wiedzy, którą mamy zarówno z dostępnych materiałów, jak i z zapewnień zarządu, skierowałam interpelację nie tylko do tych dwóch ministerstw, w których gestii i kompetencjach leżą te sprawy, ale także do premiera naszego rządu o niezbędną interwencję, a konkretnie o zastanowienie się nad możliwością wprowadzenia rozporządzeniem ceny referencyjnej węgla, która pozwoli dalej spokojnie prowadzić działalność naszej kopalni, nie tylko wydobywczej, ale inwestycyjnej. Bo to jest klucz, aby kopalnia Bogdanka mogła funkcjonować bezpiecznie, a etaty były pewne i zabezpieczone. Musimy nie tylko wydobywać na poziomie około 8 milionów ton rocznie, ale musimy inwestować i na to kopalnia musi mieć środki. I jesteśmy przekonani, że Lubelski Zespół Parlamentarny dołoży wszelkich starań, aby tak faktycznie się stało i ta interwencja będzie z naszej strony już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu do podmiotów, które o tym zdecydują.
0: Posłowie zapowiadają, że temat Bogdanki wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Więcej o tym temacie przeczytacie na sk.pl.
4: SK Lublin News.
0: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Będą dalsze treningi reagowania na Lubelszczyźnie. Szkolenia przejdą personel szpitali oraz szkół. To nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy, zapowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Po prostu jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić. Z jednej strony mieszkańcy, z drugiej strony osoby decyzyjne, jak na przykład zarządcy nieruchomości, w których mieszczą się instytucje publiczne, szkoły, uczelnie wyższe, urzędy, administracja rządowa czy samorządowa. Wszyscy mamy tą lekcję do odrobienia.
0: Dalej komunikujemy i pomagamy przekazywać te informacje, dodaje Komorski.
5: Natomiast starajmy się przede wszystkim zachowywać spokój, zasada dwóch ścian, miejsce bezpieczne, nie panikować, śledzenie komunikatów służb i przede wszystkim stosowanie się do potwierdzonych informacji i odporność na fake newsy i dezinformacje. To są równie duże zagrożenia, jak te zagrożenia z powietrza.
0: W całym województwie lubelskim jest już ponad 600 syren alarmowych. Do końca roku ma ich być 1000.
4: SK Lublin.
0: Mieszkańcy Lublina mobilizują się w sprawie obrony Górek Czechowskich. Głos sprzeciwu dotarł aż do Brukseli. Petycję podpisało ponad 1400 osób. Jest to odpowiedzią na decyzję Rady Miasta Lublin, która zezwoliła deweloperowi na zabudowę tego cennego przyrodniczo terenu.
6: Wcześniej, zarówno bezpośrednio po uchwaleniu zintegrowanego planu inwestycyjnego przez miasto, jak i wcześniej w toku walki o górki, szereg razy próbowaliśmy wywrzeć jakiś wpływ na decyzję miasta, na decyzję ratusza w kierunku takim, żeby ocalić przyrodę Górek Czechowskich. Chodzi nie tylko o samą wartość przyrodniczą, ale też to również ma znaczenie dla nas, mieszkańców, żeby górki pozostały taką zieloną oazą. Próbowaliśmy na różne sposoby, zarówno w okresach konsultacji przewidzianych prawem, jak i poza tymi okresami były petycje, dwie petycje w historii walki o górki złożyliśmy. Jedna była w roku 2016, druga była teraz w 2024. Żadna z tych petycji nie została przez miasto nawet zarejestrowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Tak samo zignorowano wyniki panelu obywatelskiego, który rekomendował pozostawienie górek w stanie takim półdzikim, jak są. Również rekomendacje Forum Kultury Przestrzeni, rekomendacje wcześniejsze naukowców, przyrodników, referendum również, które wprawdzie nie spełniło warunku frekwencji, ale ci, którym chciało się pofatygować do urn, jednoznacznie opowiedzieli się przeciw zabudowie. I prezydent Żuk w swoim czasie mówił, że wprawdzie warunek frekwencji nie został spełniony, ale on będzie brał pod uwagę wyniki w swoich decyzjach. Tak się nie stało. Każdy nasz głos, głos społeczników, został zignorowany. Każdorazowo. W tej sytuacji to, co nam zostało, to uderzenie do organów europejskich. To zrobiliśmy.
7: To jest już druga petycja w tej sprawie, bo pierwsza była parę lat wcześniej. Wtedy uznano, że należy poczekać na nasze działania przed organami państwa polskiego, administracyjnymi i sądowymi. Te drogi sądowe zostały właściwie wyczerpane, bo próbowaliśmy wspierać skargi z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania w 2019 roku. Ta sprawa ciągnęła się kilka lat i po pierwszym korzystnym dla górek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pan prezydent odwołał się do NSA i zrobił to powtórnie, gdy kolejny wyrok też był niekorzystny dla projektu zabudowy. No więc właściwie sprawa rozbiła się o NSA. Można powiedzieć, że droga sądowa też została wyczerpana. Chociaż niestety sąd wówczas się skupiał na sprawach proceduralnych, a nie na merytoryce zagadnienia. Stowarzyszenie od początku stoi na stanowisku, że podobnie jak autorzy petycji z 2016 roku, że powinniśmy się postarać, aby plany na zagospodarowanie górek, takie jakie ustaliło studium z 2000 roku, były zrealizowane. Ono zakładało, że Górki Czechowskie to teren bardzo ważny, o wielkiej wartości przyrodniczej. No, dodajmy, wtedy się nie mówiło jeszcze o sprawie historii i tych wydarzeń z lat wojny. Myśmy wtedy nie kładli nacisku, bo najpierw próbowaliśmy zbierać dane. Nie mieliśmy pewności, więc teraz już wiemy, że IPN odkrywa corocznie jakieś szczątki. Jest to też teren, który jest po prostu miejscem artylerowi. Ale plan był taki, że będzie to teren niezurbanizowany. Przewidywano jedynie jakąś zabudowę rekreacyjną. rekreacyjną, typu no powiedzmy park liniowy, czy coś w tym stylu, bez jakichś kubatur. No i cóż, gdy udało się nabywcy zmienić plan w 2005 roku, potem przyszedł rok 2016, kiedy zmienił się właściciel i okazało się, że plany na zabudowę są jeszcze bardziej ambitne pod tym względem, a miasto uznało, że jest kompromisem decyzja o zabudowie wszystkiego, co się da zabudować, z wyjątkiem wąwozu. To wtedy się pojawiła taka pierwsza, większa petycja, kiedy w 2 tygodnie zebraliśmy 1700 podpisów mieszkańców znanych z imienia i nazwiska, nie to, że tylko przez internet i maile. A teraz jest kolejna odsłona, bo co było do przegrania, tak jakby, to powoli przez te 20 lat udało się powstrzymywać te zmiany, no ale pomysłodawcy są konsekwentni, Urząd Miasta również. Teraz pozostają nam instancje europejskie. Jedną z tych jest petycja, drugą sprawa przed Trybunałem.
8: O jak dużą część terenu chodzi? Jaki procent terenu zostanie zabudowany w wyniku tej inwestycji?
6: 30 hektarów.
7: To jest tak naprawdę większość tego, co jest wąwozami. Udało się wyjąć jakby z tej całej powierzchni ten teren, który pierwotnie przeznaczano pod rezerwat, z którego zrezygnowano ostatecznie, bo minęło ileś lat zaniedbań, braku ochrony czynnej. Teraz pytanie, kto jest winien temu brakowi ochrony czynnej? Że to już zarosło nawłocią, tymczasem z inwentaryzacji wynika, a nawet z wniosków składanych przez inwestora dotyczących próśb o derogację, czyli usuwanie...
6: Pominięcie ograniczeń, co do pominięcia zakazów.
7: To się tak niefajnie nazywa. To jest wniosek o zezwolenie nawet wykonanie działań zakazanych. Ja nie powtórzę dokładnie teraz, ale wynika z tego, że jest zakaz, jest jakieś prawo, które zakazuje ingerencji w siedliska określonych gatunków, ingerencji przekopywania, zmieniania. No wiadomo, jest takich gatunków kilka, które się kwalifikują do dyrektywy siedliskowej, gdzie prawo europejskie wymaga właśnie takiej szczególnej ochrony. Nic nie robimy, chyba że zagraża coś ludziom i ze względu na bezpieczeństwo ludzi trzeba coś zrobić. No a takich sytuacji raczej na górkach nie ma.
6: To nie tylko prawo europejskie zakazuje, polskie także, jeśli chodzi o gatunki chronione. Chcę dodać, że te 30 hektarów, które mają być zabudowane, to są 4 z 6 wierzchowin. Tam ma powstać osiedle, lekko licząc, kilkunastotysięczne. Natomiast cała reszta, wąwozy, to się tak pięknie nazywa w umowie urbanistycznej, że to będzie park naturalistyczny. Tymczasem park naturalistyczny, w ogóle park, oznacza też jakąś urbanizację tego terenu. Utwardzenie alejek, postawienie ławek, postawienie oświetlenia, place zabaw, boiska, tego typu rzeczy. Wiemy, że przykładowo podam, jak negatywny wpływ, jak miażdżący wpływ na przyrodę ma nocne oświetlenie. To jest jedna z przyczyn drastycznego, gwałtownego spadku populacji owadów. I są zalecenia, żeby ograniczać to. No więc ten park to nie jest miejsce do życia dla gatunków dzikich. Na przykład dla chomika europejskiego to jest ten sztandarowy, chroniony mieszkaniec górek, prawda? Zresztą sama budowa oznacza wypłoszenie tych rozmaitych stworzeń z tego terenu, utrudnienie im życia. Przedsmak tego, jak to będzie wyglądało, mamy na siedlisku Orfeusz. Tam powstaje też takie osiedle, mniejsze, znacznie mniejsze, ale kawałek terenu jest mniejszy niż górki. Ale już widzimy, co się dzieje. Kolejne ogrodzenie płotem, kolejne martwe osobniki, zdezorientowane, biegające, zachowujące się dziwnie. Liczne nory kopane tam, to tam jest rzeź chomików po prostu w tym miejscu. Słowem, jeśli nie powstrzymamy tego procesu dotyczącego górek, to samo będzie się działo tam.
7: Nawiązując do tych 30 hektarów, nie można traktować tego terenu tak jak na przykład, nie wiem, kawałka sera albo betonu. Tu się odkroi 1/3 i nic się nie staje, reszta się nie zmienia. Ta ingerencja w ten teren sprawi, że większość gatunków zniknie. Na razie mamy tam niespotykaną, jak na warunki miejskie, bioróżnorodność. Niezwykłą ilość roślin leczniczych, ponad 70 gatunków ptaków. To wszystko zniknie, gdy pojawią się tam osiedla. Na dodatek park naturalistyczny, to tak pięknie też brzmi, ale już wiemy, czym to pachnie na przykładzie tej pierwszej ścieżki, którą TBV wykonał od Alei Kompozytorów Polskich do Bohaterów września. To po prostu też jest przecięcie zwierzęcych szlaków, siedlisk, zaburzenie rytmu dobowego właśnie przez oświetlenie, duży ruch ludzi. Zaletą górek było to, że jak się tam weszło jeszcze kilka lat temu, dopóki nie było tych najbliższych oświetli, to można się było poczuć, jakby się wyjechało z miasta. Cisza, odgłosy przyrody, brak odgłosów miasta właśnie.
6: I krajobraz, który jest repliką w miniaturze Wyżyny Lubelskiej. Z tymi wąwozami, z tymi wierzchowinami, z roślinnością. Specjaliści mówią, jest to zapisane w dokumentach, że krajobraz góry kwalifikuje się do zapisania w Czerwonej Księdze Ginących Krajobrazów Polski. Jeśli jeszcze chodzi o ten park naturalistyczny, powiada się, że on będzie służył całym Lublinowi. Ale nie oszukujmy się. On będzie obsługiwał przede wszystkim mieszkańców tego osiedla. Biorąc pod uwagę liczebność, przewidywaną liczebność tego osiedla, to ten park zostanie po prostu zadeptany. Mówimy tu o przyrodzie i ona jest dla nas szalenie ważna, ale chodzi też o nasz ludzki interes. Zabudowanie wszystkiego, zabetonowanie wszystkiego to nie jest lepsze życie dla nas mieszkańców.
7: Niektórzy chadzają na ognisko, zrobiliby piknik i grilla. I to też było w planie, jeśli chodzi o wykorzystanie górek cechowskich wcześniej, bo na obrzeżach przewidywanego rezerwatu, poza jego otuliną, przewidywano takie formy rekreacji. To jest po prostu takie starcie cywilizacyjne. Powoli coraz więcej osób zauważa to jednak, że taka naukowo-techniczna cywilizacja wprowadza zaburzenie w naszym codziennym życiu. Pozornie ułatwia je, dając wiele narzędzi, technologii, ale od człowieka odciąga od takich naturalnych procesów społecznych, współżycia jakby w otoczeniu przyrody, no tak samo jak w naturalnych procesach wewnątrz człowieka, bo nasze problemy zdrowotne też biorą się, okazuje się, w większości z postępu cywilizacyjnego. Naszym zdaniem w naszym mieście w ogóle zapomniało się o tym, że zieleń, niekoniecznie ta urządzona, bo inwestor, czy miasto często mówi, zbudujemy park, no to już się czerwona lampka zapala. Jak zbudujemy, a nie urządzimy, to już znaczy, że będziemy wprowadzać koparki. Natomiast zieleń jest taką samą ważną infrastrukturą dla miasta, jak drogi czy kanalizacja.
0: Mówią autorzy petycji Irena Kołodziej oraz Andrzej Wróbel ze Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich. Koordynatorzy akcji zwracają też uwagę na możliwy brak rzetelnej oceny wpływu budowy na środowisko oraz naruszenie unijnych dyrektyw.
6: Jeśli chodzi o samą petycję, ona bazuje nie tylko na sprawie ochrony przyrody górek, ale także chodzi o pewne nieuczciwe chwyty. To już miało miejsce tego roku, na początku tego roku. Wielkie przedsięwzięcie podzielono na małe przedsięwzięcia. Złożono tam kilkanaście wniosków rozmaitych podmiotów, nie głównego TBV, tylko innych jakichś tam pomniejszych inwestorów obejmujących mały kawałek terenu. Kilkanaście wniosków o pozwolenie na budowę. Jest to klasyczny przykład takiej taktyki, która się nazywa salami slicing, czyli właśnie dzielenie na plasterki dużego kawałka po to, żeby uniknąć zbiorczej oceny oddziaływania na środowisko, która inaczej byłaby wymagana dla tak dużego obszaru. I to jest nieuczciwe. I to poruszyliśmy w petycji. Liczymy na to, że to duże, lawinowo rosnące poparcie będzie argumentem dodatkowym dla Komisji Petycji, żeby zajęła się tą sprawą. Za około miesiąc nasza sprawa może znaleźć się na bokandzie. Do tego czasu zbieramy podpisy.
0: Dokument jest obecnie analizowany przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Sprawą zajmie się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego pytania skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
4: SK Lublin.
0: Na Lubelszczyźnie umowy o dzieło są coraz rzadsze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował dane z najnowszego rejestru. Jak z niego wynika, spadek w tym zakresie jest systematyczny. O czym więcej mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
9: Umów o dzieło z roku na rok ubywa. Obserwujemy to już od kilku lat. W samym województwie lubelskim wykonywało je w pierwszym półroczu tego roku około 7600 osób. Umów o dzieło było nieco ponad 10 tysięcy, czyli o ponad 1300 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmalała też liczba podmiotów z województwa lubelskiego, które oferują umowy o dzieło. Było ich ponad 1700. Nadal dominują umowy zawierane na krótko, co trzecia trwała zaledwie 1 lub 2 dni, a ponad połowa do 9 dni. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w jednym z 3 sektorów: informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, czy w kulturze, rozrywce i rekreacji.
0: Rejestr umów o dzieło funkcjonuje w ZUS-ie od 5 lat. Jego szczegóły można znaleźć w internecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli po prostu ZUS.pl.
4: SK Lublin News.
0: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn Eski Lublin.
4: SK Lublin.
0: Lublin można zwiedzać na własną rękę, na pewno wystarczy to, by zachwycić się Kozim Grodem. Nikt jednak nie potrafi zabrać zwiedzających w niesamowitą podróż po nieoczywistym Lublinie, tak jak robią to przewodnicy inspiracji. Najlepsi z najlepszych, znawcy historii, ciekawostek i smaczków na temat naszego miasta. Lublin ma długą historię, która kryje się w jego uliczkach, a często nie jest popularna. Jednym ze sposobów na lepsze poznanie miasta może być właśnie taki spacer z przewodnikiem. W ofercie miasta, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców, są m.in. przewodnicy inspiracji. Udało nam się wybrać w jedną z tras Joannę Schmidt, która w swoich wycieczkach przybliża m.in. historię z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
10: Szkoła, dzisiejsze liceum, dawne gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, które znajdowało się może nie do końca w tym miejscu, ale bardzo blisko, jest miejscem interesującym. Jedna z lubelskich szkół, zresztą tęże szkołę ukończyła znana lubelska poetka, nieżyjąca już niestety, Julia Hartwig, wywodząca się z rodziny o zdecydowanie, prawda, ciągotach, może mało eleganckie słowo, ale przyszło mi do głowy, artystycznych, gdyż zarówno ojciec, jak i brat, bardzo znani fotografowie lubelscy. Pani Julia jakby poszła w troszeczkę innym kierunku, prawda, zaczęła tworzyć poezję. Oczywiście po zdaniu matury w ostatnich latach, przed II wojną światową, właśnie w ostatnim roku, wyjechała z Lublina praktycznie już na stałe. Do rodzinnego miasta już nie wróciła, do końca życia mieszkała na stałe za granicą. Niemniej jednak po zmianie systemu od lat 90. w Lublinie wielokrotnie bywała i zawsze z przyjemnością wspominała i opowiadała, jak to, prawda, kończyła owo gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, i wspominała także o tym, jak to uczennice tegoż gimnazjum bardzo ładnie nazywano unitkami, która to nazwa dzisiaj w żaden sposób nam się nie kojarzy, ale szkoła jest koedukacyjna, więc może z tego to wynika, ale znowu, szanowni państwo, do rzeczy, gdyż nie z powodu szkoły tutaj jesteśmy. Znajdziemy się tuż obok Pałacu Parysów, jak już pan redaktor wspomniał, w miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdował się jeden z lubelskich lokali. Lokal słynny z podawania kawy. Lokal, zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób tęże kawę podawano, jak sam lokal wyglądał. Lokal dość demokratyczny, nie bardzo wysublimowany, broń Boże. Raczej jego klientami bywali ludzie, którym nie do końca się w życiu powiodło. Uczniowie, którzy najpierw żyją, a później się uczą. Podobnie studenci, którzy najpierw żyją, a później studiują. Ale także wiecznie bezrobotni, tacy, dla których halinka w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Ale także artyści, którzy byli niezrozumiani przez współczesnych i nie udało im się sprzedać żadnego obrazu. Ale także adwokaci, którzy przegrali najważniejszą sprawę w życiu i żadnej innej już nie dostali. Także lokal generalnie dla tych, którym nie do końca się powiodło. Lokal jak lokal. Kilka stolików, przy każdym kilka krzeseł. W głębi lokalu bar, obity blachą, za barem kredens, na którym stało kilka butelek po piwie, co symbolicznie informowało klientów, że w lokalu można kupić alkohole niskoprocentowe. Dzisiaj powiedzielibyśmy piwo i cydr. W tamtych czasach cydru nie było, no więc piwo. Oczywiście wino także było w Lublinie znane, ale nie w tego typu lokalach, szanowni państwo. W lokalu oczywiście piwo podawano. Podawano także dania na gorąco, też nie bardzo wysublimowane, ale takie, powiedzielibyśmy, barowe. Ale tak jak wspomniałam, w ciekawy sposób podawano tutaj kawę. Nie podawano jej w filiżankach, jak wtedy powszechnie. Nie podawano jej w szklankach, jak później powszechnie. Tylko podawano ją, szanowni państwo, w kawiarkach. Kawiarka, wszyscy wiemy, co to jest. Jak nam ekspres do kawy nawali, to stawiamy kawiarkę na kuchenkę i mamy kawę podobnie zaparzoną jak w ekspresie. Oczywiście pić z tego, wiadomo, jest to przyrząd metalowy, może nie do końca wygodnie, ale w sumie można. Jeśli by do takiego lokalu zajrzał przez okno, lokal jest na parterze, wyjątkowo wścibski pracownik urzędu podatkowego, jak wtedy nazywano skarbówkę, no to by zobaczył klientów, którzy sączą sobie napój, kawę z kawiarek. No nic złego. Ale jakby ten urzędnik, szanowni państwo, miał wyjątkowo wrednego szefa i jeszcze na przykład poprzedniego wieczoru pokłócił się z żoną i chciałby zobaczyć, co oni piją i zajrzałby do takiej kawiarki, to by zobaczył napój ani kolorem, ani zapachem kawy nie przypominający, szanowni państwo. Ojciec Grudzień, mała dygresja, broń Boże zakonnik, ojciec rodziny, na nazwisko miał Grydniewski, więc generalnie, jako że był dobrym ojczulkiem, bo z jego lokalu nikt nie wychodził głodny, ani nie napity, zwłaszcza ze stałych klientów, nazywano go dobrym ojczulkiem i tak to sobie funkcjonowało. Więc ojciec Grudzień obchodził w ten sposób przepisy akcyzowe, które tak jak wtedy, tak samo funkcjonowały, tak jak dzisiaj, tak samo funkcjonowały wtedy. I oczywiście pozwolenie na sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych było dużo droższe niż pozwolenie na sprzedaż piwa, tak samo jak dzisiaj. Natomiast, szanowni państwo, no wszyscy wiemy oczywiście, że łamanie przepisów jest przestępstwem. Wszyscy także wiemy, że nikt z nas podatków płacić nie lubi, co jest także zrozumiałe. No okres, kiedy należało PIT-a rozliczyć, już minął. Część już pewnie wydała zwroty, chyba że zwrotu nie było, to nie było co wydawać. Natomiast, szanowni państwo, obciążenia podatkowe w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo dotkliwe dla społeczeństwa. Państwo, powstając po ponad 120 latach niewoli, nie miało budżetu. Powstało właściwie siłą woli kilkudziesięciu osób w to zaangażowanych. No ale żeby funkcjonować, pieniądze mieć musiało. A najprościej pieniądze ściągnąć z obywateli. Szanowni państwo, było mnóstwo monopoli, na przykład polski monopol zapałczany, który pamiętamy jeszcze z czasów PRL-u, monopol na produkcję cukru, monopol na produkcję i sprzedaż soli, oczywiście monopol na sprzedaż i produkcję alkoholu, ale także, szanowni państwo, ale także tak jak dzisiaj, no przecież dostarczanie energii, paliwo, takie monopole no mamy też dzisiaj. W tamtych czasach było ich jednak dużo więcej, ale równocześnie weźmy też pod uwagę, że dwudziestolecie międzywojenne to permanentny kryzys. Polska się odrodziła, pieniędzy, tak jak wspomniałam, w budżecie nie było, bo w ogóle budżetu nie było. Działania na północnym wschodzie, walka o Wilno, ale za chwilę wybuchła wojna polsko-radziecka, rok 1920. Równocześnie plebiscyty na terenie Śląska i północy, ale także zachodu naszego kraju. Odcięcie wschodniego rynku, gdzie cały wschód Polski, w tym Lublin, dostarczał produkty przemysłowe. Fabryki lubelskie produkowały wyłącznie na rosyjski rynek, na zachód nie musiały, bo zachód był zawsze lepiej uprzemysłowiony. I to wszystko powodowało, że Lublin był miastem bardzo biednym. I ludzie radzili sobie jak mogli. Więc ojciec Grudzień też sobie radził jak mógł, ale był wyjątkowo kreatywny, szanowni państwo. Ale tutaj spuśćmy zasłonę milczenia, bo pójdziemy dalej. Mianowicie, szanowni państwo, w lokalu ojca Grudnia bywali przedstawiciele większości lubelskiego społeczeństwa. Ale nie znaczy to, że całego, bo w Lublinie żyli także literaci, adwokaci, lekarze. I ci ludzie mieszkali na Krakowskim, mieszkali na Narutowicza, mogli sobie pozwolić na służbę. I właśnie następna nasza historia będzie dotyczyła panny służącej. Ale dokąd pójdziemy, tego dowiecie się państwo, jak już tam dojdziemy. Zapraszam.
11: Znajdujemy się na podwórku niedaleko Deptaka. Co tutaj jest?
10: Proszę pana, przede wszystkim nie na podwórku niedaleko Deptaka, tylko na podwórku, gdzie przez długie lata klub muzyczny Kojot funkcjonował. To jest miejsce, które większość Lublinian pewnie mniej lub bardziej kojarzy. Klub funkcjonował no długie lata, jeszcze widzi, jeszcze jest drogowskaz, ale klubu niestety już nie ma. Natomiast znajdujemy się na podwórku przechodnim między Placem Wolności, a rzeczywiście Deptakiem. I szanowni państwo, tak jak wspomniałam, miejsce może mało reprezentacyjne, ale nie bez powodu zatrzymaliśmy się właśnie tu, a nie na Deptaku, ponieważ historia będzie dotyczyła panny służącej, a przecież właśnie podwórka, kuchenne schody, tego typu miejsca niereprezentacyjne, to miejsca, gdzie przez długie lata życie służby się koncentrowało. W kamienicy, która znajduje się, do której frontowe wejście jest od krakowskiego przedmieścia, w tejże kamienicy w najlepszym mieszkaniu, a warto pamiętać, szanowni państwo, że od połowy wieku XIX aż do momentu wybuchu I wojny światowej kamienice, nowe budynki stawiane na terenie naszego kraju, no właściwie chyba całego, aczkolwiek tutaj pewności nie mam, chociaż tak mi się wydaje, bo są to raczej niepisane zasady dotyczące życia mieszczaństwa w Europie. Najbardziej reprezentacyjne mieszkanie właściciela owej kamienicy, było to mieszkanie na pierwszym piętrze z balkonem od frontu. Już Lucyna Ćwierczakiewiczowa w latach 40. wieku XIX, co prawda w Warszawie, ale także kongresówka, pisała, cytuję, wyżej pierwszego piętra mieszkać nie uchodzi. Na parterze mieściły się sklepy, restauracje, tego typu lokale, natomiast cała reszta, od suteren, piwnic, aż do poddasza, była wynajmowana. Oczywiście im wyżej, tym te lokale były tańsze. Najbardziej reprezentacyjne, największe, najpiękniej zdobione, także najwyższe, szanowni państwo, mieszkanie było właśnie na pierwszym piętrze. Dlaczego najwyższe? A szanowni państwo, grzano wtedy piecami. Więc nagrzeć pomieszczenie, które miało powiedzmy 3 czy 3,20 wysokości, trzeba było spalić w piecu więcej węgla niż na mieszkanie o standardowej wysokości dzisiaj na przykład 2,40. Ale właściciela było na to stać. I właśnie w takim mieszkaniu mieszkali sobie państwo mecenasostwo. Państwo już w sile wieku, dzieci na swoim, syn kancelaria w Warszawie, córka wrzeniona w rodzinę lubelskich jubilerów, więc państwo mieszkali sami. Oczywiście znaczy to, że mieszkali ze służącą. Przecież pani domu nie będzie obierała ziemniaków, prawda? No właśnie. I szanowni państwo, tak sobie mieszkali, zatrudnili pannę służącą, zaczęła ona pracę w wieku lat 12, jak to wtedy służbę zatrudniano, przyjechała z jednej z podlubelskich miejscowości. Po kilku latach, kiedy doszła do wieku słusznego, wieku godnego zaufania, pani domu ofiarowała jej klucze od drzwi kuchennych i uzgodniła ze służącą dzień wychodnego. Był to jeden dzień w tygodniu, po południu, była to sobota. Oczywiście, chyba że państwo organizowali przyjęcie, wtedy ten dzień był przesuwany. Panna Jadzia, gdyż tak miała na imię, okazała się, tak jak wspomniałam, osobą godną zaufania, osobą pracowitą, skromną, dobrze się prowadzącą, co w tamtych czasach było bardzo ważne. Miała jednakże jedną wadę, była tak nieśmiała, że praktycznie owa nieśmiałość nie pozwalała jej się odzywać. Swoje obowiązki wykonywała bardzo sumiennie, nie było się do czego przyczepić, tylko była bardzo małomówna z racji nieśmiałości. I pewnego sobotniego popołudnia, jak zawsze, panna Jadzia wyszła na wychodne, zawsze wracała przed zmrokiem, teraz zapada zmrok, panny Jadzi nie ma. Robi się ciemno, panny Jadzi nie ma. No państwo troszkę zaniepokojeni, bo nigdy się coś takiego nie zdarzyło, no ale właściwie nic się nie stało, no po prostu dziewczyny nie ma. Poszli spać i w pewnym momencie w nocy pana domu budzą dziwne odgłosy zachodzące z klatki schodowej. Otwiera zamki, uchyla drzwi zamknięte jeszcze na łańcuch i widzi, że panna Jadzia otwiera swoim kluczem do drzwi kuchennych główne drzwi z głównej klatki schodowej. Troszkę się zdziwił, no ale nic się nie stało i otwiera drzwi zupełnie, odpina łańcuch i mówi: panno Jadziu, no zapraszam tutaj, co prawda nie powinna pani tymi drzwiami wchodzić, no ale nic się nie stało, nie budźmy sąsiadów, zapraszam. A panna Jadzia, szanowni państwo, jak nie ona, wyrwała się i krzyknęła, żeby ten obcy chłop łapy zabierał i co on sobie w ogóle wyobraża. Pan mecenas lekko zdębiał. W międzyczasie obudził się sąsiad i obydwaj właściwie usiłują dziewczynę uspokoić. Pan sąsiad coś tam jej tłumaczy, a pan mecenas delikatnie bierze pannę Jadzie pod ramię i chce ją zaprowadzić do mieszkania. A panna Jadzia, jak poczuła dotyk pana domu na plecach, odwinęła się i chlast go w pysk. Pan mecenas w tym momencie lekko się oburzył, ale też no jeszcze bardziej zdziwił. Spojrzał znacząco na sąsiada, sąsiad wycofał się do siebie do mieszkania i za chwilę na klatce schodowej pojawia się policjant. A panna Jadzia, jak zobaczyła mundurowego, zaczęła się wspinać na parapet i otwierać okno i chce skakać. Panowie się jeszcze bardziej zdziwili, ściągnęli dziewczynę z tego parapetu, postawili przy ścianie, tak przycisnęli lekko do ściany. Raz jeszcze porozumieli się wzrokiem sąsiad z panem mecenasem. Policjant z sąsiadem weszli do mieszkania i po dłuższej chwili pojawił się pan doktor. W płaszczu narzuconym na kitel, z walizeczką, a jakże z brodą rozczesaną na obie strony. Wziął dziewczynę, podniósł, bo w międzyczasie panna Jadzia tak się zsunęła po ścianie i kucnęła. Spojrzał w oczy, wziął za puls, spojrzał na zegarek, poczekał, policzył, a w karcie zapisał, szanowni państwo, nadużycie opiuma. Narkotyki, moi drodzy, nie pojawiły się w czasach dzisiejszych, były znane ludzkości już od praktycznie czasów ludów pierwotnych. Natomiast wiek XIX i zmiany, zarówno rozwój techniki, ale także działania wojenne, wojna krymska wcześniej, wielka wojna w wieku XX, czyli pierwsza wojna światowa na terenie praktycznie całej Europy, spowodowała niestety powszechność używania tychże narkotyków, bo pojawiły się zupełnie inne rodzaje broni, nieznane pokoleniom wcześniejszym, mówię o broni no jeszcze nie maszynowej, ale już automatycznej, a co za tym idzie, także zupełnie inne rodzaje ran i to nie tylko ran fizycznych, ale także psychicznych. W czasie pierwszej wojny światowej używano, szanowni państwo, chociażby gazów bojowych, które powodowały bardzo duże zmiany w psychice, a do uśmierzenia bólu w szpitalach polowych, czy też także do operacji, używano niestety najpowszechniejszej morfiny, która, jak wiem, jest narkotykiem bardzo mocno uzależniającym i dzisiaj jest stosowana wyłącznie, oczywiście oczyszczona. Wtedy nie zdawano sobie sprawy z jej działań ubocznych, więc niestety ze szpitali polowych wychodziły najczęściej osoby uzależnione. Nastał pokój, ale narkotyki stały się nadal powszechne i właśnie panna Jadzia najprawdopodobniej spotkała miłego pana, który zaprosił ją na kawę. Być może wstrzyknął, dolał czegoś do owej kawy, kiedy panna Jadzia poszła przypodrować nosek. Miał nadzieję na miły wieczór. Wieczór nie był z pewnością tak miły, dla panny Jadzi zwłaszcza, ale z prasy wiemy, że pracy nie straciła. Ale szanowni państwo, żeby nie było tak ponuro, udamy się teraz do miejsca, gdzie odprawiano czarne msze.
0: Więcej o ofercie dla chętnych poznać można na stronie Miasto Inspiracji Lublineu. W ofercie przewodników inspiracji znajdziemy m.in. architekturę niepodległości, czyli międzywojenne gmachy użyteczności publicznej, Kalinowszczyznę, niedocenionej perły modernistycznej architektury mieszkaniowej, lubelskie opowieści, spacer przeznaczony dla każdego, o miejscach, których już nie ma, malarstwo w Lublinie, kobiety Lublina, poetki, lekarki, działaczki społeczne. Tak wyjątkowy jest Lublin, miasto, z którym były związane. Ciekawostki, legendy i sekrety Koziego Grodu, czyli zero monotonnych historii pełnych dat, nazwisk i detali architektonicznych, a zamiast tego barwne opowieści o lubelskich zabytkach oraz mnóstwo ciekawostek, tajemnic i zagadek. Piszemy też o tym na sk.pl.

0: Reklama.
1: Tania odzież Jamajka. Nowa wyspa stylu, jakości i dobrych cen jest już w Lublinie. Jamajka zaprasza wszystkich, którzy kochają wyjątkowe ubrania i szukają prawdziwych modowych perełek. Co tydzień całkowita wymiana towaru. Nie przegap okazji. Tania odzież Jamajka. Lublin, Wrońska 1A.
0: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.